0: Yeah. Thank you, DJ.
1: SK Śląsk. Ona pisze mi, że tęskni, gdy wyszedłem do Speluny pisać wersy. Byłem pewien, że napiszę płytę w Grecji, ale ona nosi zbyt obcisłe kiecki.

palcach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca mimo tego.

Wszystko dla rodziny, już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny, nie boję się wichury i nie boję się lapiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedzę.

Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł tak długo jak mam nogi. Piar, deszcz, śnieg prosto w oczy. W kraju, gdzie każdy knuje jak zarobić, po swoje będę szedł.

0: SK Śląsk.
1: Może mam trochę problemów, wiem. Może wszystkiego się czepiam, wiem. Ale nie dam sobie wejść na głowę.

0: Reklama.
1: Od śląskiego modernizmu po doskonałą akustykę Nospry i kultowy Spodek. Katowice zachwycają architekturą, jakiej nie znajdziesz nigdzie indziej. Odkryj strefę kultury na własne oczy. Odwiedź Katowice. Miasto z charakterem. A po więcej szczegółów pobierz za darmo aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
2: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
3: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
2: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
4: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
5: Sponsorem wakacyjnej akcji SK Summer City jest właściciel autoryzowanego salonu marki Bike, Eurocas Katowice, ulica 73 Pułku Piechoty 1.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Na wakacje jadę tam, gdzie zieleń i woda. Do Katowic. Ośrodki bugla i rolna, baseny, strzeżone kąpieliska i wodne place zabaw. Katowice czekają na Ciebie i Twoich bliskich. A po więcej szczegółów pobierz aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W Radiu SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
4: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
3: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
5: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
6: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Wizji do Ostrawa. Ostrawa, bo po co dalej?
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest Ganinex, dealer samochodów dostawczych marki Fiat Professional.
9: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
10: Dziś piątek, Aura zagra zdecydowanie hity na czasie. Będą letnie klimaty na zewnątrz, temperatura wyniesie maksymalnie 27 stopni. Brak opadów deszczu, jutro i pojutrze jeszcze cieplej, a na drogach Katowic, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej dużo ruchu samochodowych.
9: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
8: Sponsorem programu jest Ganinex, dealer samochodów dostawczych marki Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
11: Dokładnie 6 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Łotwa i Finlandia ogłosiły alarm powietrzny. To po tym, jak myśliwce zestrzeliły dziś drona, który wleciał w przestrzeń powietrzną Łotwy. Alert obowiązuje we wschodnich regionach kraju, graniczących z Rosją i Białorusią. Z kolei Finlandia wprowadziła ograniczenia w ruchu lotniczym na niektórych obszarach Morza Bałtyckiego. Trwa dochodzenie w sprawie wycieku danych 19 milionów Polaków. Służby starają się, by informacje wykradzione z firmy MyDoctor nie były dostępne w darknecie. Na razie nie są one wystawione nigdzie na sprzedaż, a jak przekazał minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, hakerzy wykorzystali lukę w oprogramowaniu firmy.
12: To, że ona się zdarzyła, będzie etapem postępowania służb i ewentualnego nałożenia kary. Firma współpracuje.
11: A tymczasem rządowa strona, na której powinniśmy móc sprawdzić, czy wyciek nas dotyczy, wciąż nie zawiera informacji o tym. A pokaz siły. Iggy Świątek mieliśmy tej nocy w Toronto w finale turnieju WTA 1000. Polska tenisistka wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3. Obecnie druga zawodniczka rankingu nie miała zbyt wiele do powiedzenia w pojedynku z polską tenisistką, która mogła też liczyć na ogromne wsparcie trybun. A Świątek ostatni raz w turnieju WTA triumfowała przed rokiem. Było to w Seulu, a to jej 26. tytuł w karierze.

0: Dzień dobry wszystkim, witamy!
1: Wiktor!
0: Dzień dobry wszystkim, dzień dobry, witamy, witamy, jesteśmy?
2: Jesteśmy!
0: Jesteśmy, meldujemy się dzisiaj w wielu miejscach wolne, tak.
3: Ale nie u nas, co?
0: A u nas wszystko po staremu, zawsze tam, gdzie wy. Kto pracuje z samego rana, dajcie nam znać!

0: 8 minut po godzinie 6 tutaj Eska w piątek 14 sierpnia. No tak, to jest ten dzień. Jutro święto. Niektórzy dzisiaj mają wolne.
1: Kama, pozdrawiamy. Moje żony powiedzieli, macie wziąć wolne i ona wzięła.
0: Macie? No to mamy. Bardzo dobrze. Nam tak nie powiedzieli. Wiktor na kawale. Może zadzwonimy do niego, jak się czuje po pierwszym dniu kawalerskiego, bo to jest trzydniowe kawalerskie.
1: Wczoraj 15 kilometrów wiosłowania. Podobno żyje.
0: To jest w ogóle, dlaczego wiosłowania o tym mówimy, ponieważ ktoś tam wymyślił sobie, że przepłyną przez 3 dni 50 kilometrów kajakami. Zobaczymy. Może dzisiaj połączymy, zobaczymy, spróbujemy. No dobra, kto jest z nami, jakie zawody, ktokolwiek, czy ktokolwiek dzisiaj pracuje, jak to wygląda?

0: rynek wolny. Czego chcieć więcej?
1: Od razu się lepiej pracuje, prawda? Jak nie ma szefostwa tuż obok, no. Ktoś dzwoni. Za chwilę odbieramy. Chwalcie się. Kto jest z nami? Jakie zawody są podłączone już w tym momencie w piątek, 9 minut po godzinie 6?

0: Agnieszka, tutaj Eska, dzień dobry, witamy raz jeszcze. Ile to już? 16 minut po godzinie 6.
1: Poranne prasowanie.
0: Dzień dobry, witamy, fajnie, że z nami jesteś. Ty też nie, dzisiaj pracujesz, jesteś na miejscu.
1: Niestety.
0: A kiedy odbierzesz sobie jutrzejsze wolne?
1: Jutro.
0: No dobra, przeglądamy prasę, patrzymy, co się dzieje. Marcin Prokop, lubimy.
1: Bardzo.
0: Jego wysokość ma być znowu zakochany ponoć. Czy dlatego może się rozstał tam? No dobra. Według tabloidów jego nowa partnerka to jedna z najbardziej wpływowych kobiet w polskich mediach. Wiadomo, że poznali się w pracy i znają się od lat. Tak to wygląda. Serio.
1: Skoro jedna z najbardziej wpływowych kobiet w polskich mediach, to jak nic nasza Kama. Ona często rządzi i ma wpływ na was, chłopcy.
0: Tak zauważyłaś rzeczywiście?
1: No, oczywiście.
2: Rządzi nami?
0: Czy mogłeś tego nie mówić? No. No dobra, lećmy dalej. Teraz top Ewa Chodakowska. Pani, która no, ma figurę taką no, całkiem.
2: Całe życie na siłowni.
0: To prawda, Ewa Chodakowska wymachuje na mieście torebką i ktoś zauważył.
1: Torebeczką.
0: Torebeczką nawet taką malutką. Ktoś zauważył i odnotował, że to jest torebka za ponad 6 tysięcy złotych. Takie malutkie za 6 tysięcy złotych.
1: Ja tam wolę mieć 6 tysięcy w torebce, niż dać 6 tysięcy za torebkę.
3: Poranne prasowanie. Tylko w Radiu SK.
0: Dziękujemy bardzo.
1: Proszę.
0: Fajnie, że byłaś u nas.
1: No fajnie, że i wy jesteście.
0: No jesteśmy, patrzymy.
1: Nie jest mi tak przykro.
0: No dokładnie, ale patrzymy jeszcze, co się dzieje. Zobaczcie, Robert Makłowicz dzisiaj w fakcie akurat. Co zarobiłem, przejadłem i przepiłem. Masz też tak samo?
1: Nie.
0: Nie?
1: Chyba nie.
2: Chyba.
1: Słuchajcie, chociaż ceny jedzenia są tak drogie, że może i wydajemy wszystko na jedzenie.
0: No. Ja tak mam.
2: Dzisiaj tylko myślimy o jedzeniu.

0: 24 minuty po godzinie 6. Piątek, 14 dzień sierpnia. Czy ktoś pracuje w ogóle? Dajcie znać. Czekamy na wasze sygnały.
1: Dzień dobry, Maciek z tej strony. Kierowcy pracują. Pozdrawiam do Zgierza.
2: Halo, dzień dobry, strażacy, jadę do pracy na służbę.
3: Siemanko, Michał z tej strony. Piekarnia pozdrawia, wyjeżdżam z Płocka.
0: Och, piekarnia.
4: Też lubię
0: taką pyszną bułeczkę.
5: Moja siostra kiedyś pracowała w piekarni, tak sobie dorabiała i przynosiła zawsze.
0: Przynosiła lewe bułki?
5: Nie, ja rano wstawałem, ona przychodziła z tak zwanej nocki i ciepłe bułeczki przynosiła.
0: Ale czy to były lewe bułki czy prawe bułki?
5: Nie wiem.
0: Za chwilę Marcin Procki i newsy w Radiu SK. Bądźcie z nami.

0: Reklama.
1: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
2: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
4: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety,

0: i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
1: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, kle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
2: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
3: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
4: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
3: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
4: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
5: Fala wraca do miasta. Skakuj w letni klimat. Basen z prawdziwą falą. Ekstremalne zjeżdżalnie. Wodne atrakcje dla dzieci. Strefa relaksu. Zaplanuj słoneczne wakacje na fali w Tauron Parku Śląskim. Tu zaczyna się lato.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda Jayku. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajayku.pl i umów się na jazdę próbną.
8: Zapraszamy do nowego salonu Omoda Jayku, Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach przy ulicy Katowickiej 20.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
11: Na drogach naszego regionu duże ruchy samochodowe, trwają wyjazdy na długi weekend. Długi jak długi, no jeśli ktoś ma wolny piątek, to powiedzmy, że jest trochę długi, bo byłby długi, gdyby wolne było w czwartek, potem bierzemy wolny piątek, no ale dobra, to może w kolejnych latach. W każdym razie jest jak jest, na pewno będzie ciepło. 27 stopni, tyle maksymalnie dziś, w sobotę do 32, a w niedzielę 34 stopnie w Katowicach.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Roździeńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
12: 6.30, zaczynamy newsy. Marcin Procki, zapraszam. Iga Świątek po raz pierwszy w karierze triumfowała w turnieju WTA 1000 w Toronto. W finale wygrała z Jeleną Rybakiną 6-2, 6-3, a to jej 26 tytuł w karierze. Pożar wędzarni w miejscowości Świerczyn niedaleko Płocka. Zginęła jedna osoba. Na razie nie ustalono, co było przyczyną wybuchu ognia. A Etna nadal paraliżuje ruch lotniczy nad Sycylią. Do jutra, do drugiej w nocy przedłużone zostało zamknięcie lotniska w Katanii. Służby podkreślają, że to największy kryzys od 20 lat.
13: SK Sport News.
12: Sukces Jagiellonii. Duma Podlasia awansowała do ostatniej rundy eliminacji Ligi Europy. Wczoraj wyeliminowała Rangers FC, remisując na wyjeździe 1-1. Takim samym rezultatem zakończył się mecz w Zabrzu, gdzie Górnik zremisował z Ferencvaroszem. To było za mało i Górnik spada do Ligi Konferencji, a w niej do ostatniej rundy awansował też Raków, który 1-0 wygrał z Hammarby, a przez problemy z dotarciem na Wyspy Owcze Lech swój mecz z Klaksvík rozegra dopiero dzisiaj.
14: Jankes, Kama i Wiktor.
15: Kama i Wiktor.
14: Radio SK.
16: 6.31, 29 minut do godziny 7. Dzień dobry, witamy raz jeszcze w piątek, w ulubiony dzień tygodnia. Nie wszyscy dzisiaj pracują, a kto pracuje? Za chwilę wracamy do tego tematu. Dostaliśmy sygnał od naszej Kamy, że ona też pracuje na siłowni, nad mięśniami.
17: O Boże. Nie zazdrościmy jej tego urlopu.

0: 24 minuty i będzie z nami godzina 7 SK w piątek 14 sierpnia. Na chwilę przenosimy się do Norwegii. Byłeś kiedyś w Norwegii?
1: Ja nie byłem,
0: nie. Jeszcze, już nie miałem okazji jeszcze.
1: Nie. Ale oglądałem kiedyś, jak nasi Polacy szczypiorniści grali z Norwegami.
0: A, to się liczy, to rzeczywiście. Ale wygraliśmy? Pamiętasz?
1: Nie, właśnie wtedy przegraliśmy, okay. Dlatego pamiętam.
0: Słuchajcie, jesteśmy w Norwegii, pozdrowienia dla wszystkich, którzy nas słuchają gdzieś tam poza granicami kraju, przez SK.pl na przykład. W Norwegii turysta chciał zobaczyć, spotkać się z niedźwiedziem polarnym, no bo spotkał go, ale ten niedźwiedź spał sobie. Idzie sobie, a niedźwiedź śpi. No i co zrobił? Gdzieś tam obok stała taka dziwna syrena. To był mniej więcej taki dźwięk, coś podobnego. Obudził.

0: obudził to śpiące zwierzę. Niedźwiedź wstał, całe szczęście niczego nie doszło do konfrontacji, jakiejś tam takiej w klatce powiedzmy. Niedźwiedź sobie wstał, poszedł, odszedł, no ale policjanci to odnotowali, turysta dostał prawie 20 tysięcy złotych kary.
1: Zaznaczmy, w Norwegii niedźwiedzi polarnych nie wolno niepokoić, nie taki wolno. Jest przepis.
0: No to czyli wychodzi na to, że gość wydał dwie dychy 20 tysięcy złotych, żeby obudzić niedźwiedzia. Gratulacje, no.
1: Taniej by było, nie wiem, ustawić budzik w telefonie. Albo kawę mu kupić.
2: Co daj? Reklama.
3: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
4: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, bieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
3: To w ogóle możliwe?
4: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów.

0: kupi.
1: Co daj? Reklama.
2: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
3: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
2: To w ogóle możliwe?
3: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów.

Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Head, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square.

0: W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
3: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach i w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
6: Zapraszam, Piotr Lisek.
7: I po reklamie.

0: 15 minut do godziny 7 tu SK.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy
0: Katarzyna!
2: SK budzi w pół godziny.
0: Wolisz, jak się do ciebie mówi Katarzyna czy Kasia? Jak jest? 12 minut do godziny 7 tu SK.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy
0: Katarzyna!
2: SK budzi w pół godziny.
0: Wolisz, jak się do ciebie mówi Katarzyna czy Kasia? Jak jest?

0: Oho! Jak przychodzimy do twojego gabinetu kosmetycznego, gabinetu beauty, to wtedy dzień dobry pani Katarzyno, tak?
1: Nie, jest właśnie odwrotnie.
0: Tam jest Kasiu?
1: Tak.
2: Dzisiaj French.
0: O, a dzisiaj a twój facet mówi do ciebie Kasiu?
1: Zależy co chce.
0: Kasiu, dzisiaj twoje urodziny, wszystkiego cudownego, wspaniałego oczywiście od nas, od Radia SK. Donoszę
1: na... Czuję się zaszczycona.
0: Ale ty masz swój gabinet beauty, ale też pracujesz w jakimś urzędzie, czy nie?
1: Tak.
0: Au.
1: Tak, zgadza się.
2: I prawo na to pozwala?
0: Jak?
1: Tutaj tak.
0: A jak to, idziesz najpierw do urzędu, a później po urzędzie jeszcze do salonu?
1: Da się.
0: Okej.
2: Czyli to ile ty godzin dziennie pracujesz?
1: Nie pracuję tak co prawda codziennie, ale trzeba tą głowę po urzędzie przewietrzyć.
0: Ale napisała tutaj, ktoś napisał do nas, może tak, osoba napisała, że można, pracujesz w urzędzie, można z tobą kraść.
2: Konie kraść.
0: A, konie.
1: Jezu, już mi się ciepło zrobiło.
0: Czyli, że jesteś taka super. No to jest.
1: Całe szczęście, że mam dziś wolne, słuchajcie.
0: Jak myślisz, kto nam doniósł na ciebie, że jesteś tak cudowna?
1: No takim człowiekiem może być tylko jedna osoba.
0: Kto? Czyli?
1: Mistrzu zamieszania, moja Justa.
0: Justynka, brawo! Brawo, brawo, brawo, brawo! I to przez nią przelatują te wszystkie pieniądze, które wędrują w twoich rękach. Stówkę mamy dla ciebie oczywiście. Urodzinowa stówka.
1: Szok.
0: I dorzucamy jeszcze zapas oryginalnego soku. Będzie fajnie, będzie co pić, będzie co wydawać. I czego tobie życzyć jeszcze, powiedz Kasiu, czego tobie życzyć?
1: Spokoju. Nam wszystkim.
0: A przychodzą do ciebie też faceci do twojego gabinetu beauty?
1: Tak.
0: I co robią?
1: Czy będzie bolało?
0: Ale dobrze.
2: Że duże oczy przy tym, jak trzeba płacić.
0: No dobrze, ale...
1: Tutaj akurat zamykają, ale, na szczęście.
0: Ale chyba nie przychodzą do ciebie sobie nastawiać nosy, tylko no, przychodzą coś... Ale co robią faceci u ciebie w gabinecie beauty?
1: Na przykład dbają o to, żeby ich spojrzenie było ładne.
0: A ty jesteś dobra, no to po raz ostatni, czyli co robią?
1: Regulacje brwi, polecam.
0: Naprawdę?
1: Mhm.
2: Trzeba było nie pytać.
3: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
4: Paweł, patrzysz na moje brwi, to ja potrzebuję regulacji, czy nie?
2: Chodź tutaj.

0: Sporo osób się odzywa. Tak, pracujemy, jesteśmy. Pozdrowienia dla kurierów, którzy są z nami od samego rana. 3-6 minut i będzie z nami godzina 7. Dziennikarze też są z nami. Marcin Prowski nadchodzi i za chwilę newsy u nas.
1: Autopromocja.
2: Więcej. Jeszcze więcej.

0: Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik, cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
4: Oh.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od

0: analogu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Ride Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
1: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od środy ogórki gruntowe tylko 2,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie borówki amerykańskie, stąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, jedynie 9,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Remont w planie? Zakupy w Bricomarsze to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to grill hity z kartą Moje Intermarché.

0: skrzydło drzwiowe Prime Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Bricomarche. Nasze ceny rządzą.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to grill hity z kartą Moje Intermarché.

0: 50 gramów, 6,19, kupując dwa. A brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. To będzie ostatnia reklama.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest Ganinex, dealer samochodów dostawczych marki Fiat Professional.
5: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
6: Dziś w piątek Aura zagra zdecydowanie hity na czasie. Będą letnie klimaty na zewnątrz. Temperatura wyniesie maksymalnie 27 stopni. Brak opadów deszczu jutro i pojutrze jeszcze cieplej. A na drogach Katowic, Mysłowic, Dąbrowy Górniczej dużo ruch samochodowy.
5: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
4: Sponsorem programu jest Ganinex, dealer samochodów dostawczych marki Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
7: Zbliża się 7, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Myśliwiec NATO zestrzelił drona nad Łotwą. Niespokojny poranek mamy w rejonie Morza Bałtyckiego. Ryga ogłosiła alarm powietrzny w regionach graniczących z Rosją. Te wydarzenia śledzi reporter Eski Michał Rawa. Michale, czy sytuacja już się uspokoiła?
8: Tak, władze w Rydze odwołały już alarm ogłoszony nad ranem. Mieszkańcy otrzymali telefoniczne powiadomienia o zagrożeniu. Dron został zestrzelony przez jeden z myśliwców NATO, który pełni misję Baltic Air Policing. Łotewskie Ministerstwo Obrony przekazał, że bezzałogowiec wtargnął nad

0: Oszczędność właśnie rzędu ponad 100 zł na baku paliwa.
1: Cena diesla.
2: A diesel to teraz grubo ponad 8 zł.
1: No, to jest dużo bardzo, nie? Dużo.
3: A usłyszał Darek Brombosz od kierowców na Śląsku. W zależności od rodzaju paliwa i miejsca obniżka może przekroczyć złotówkę. A Iga Świątek, królową Toronto w finale turnieju WTA 1000 Polkę nie dała szans Jelenie Rybaki. Nie wygrała z nią 6-2, 6-3 i sięgnęła po pierwszy tytuł w tym sezonie. Podczas ceremonii wręczenia pucharu Świątek postanowiła odnieść się do krytyki, z którą musiała się ostatnio mierzyć. Chcę zadedykować ten tytuł każdemu, kto mierzy się z niesprawiedliwym osądem i hejtem. Po prostu nie przestawajcie walczyć i się rozwijać. Skupcie się na sobie, to wy wiecie, co jest dla was najlepsze. Mówiła Świątek, przed którą teraz szybka podróż do Cincinnati, gdzie rusza kolejny turniej rangi 1000. Polka będzie w nim broniła tytułu zdobytego przed rokiem.
4: Kama i Wiktor. W Radiu SK.
5: Do pracy, rodacy. Dzień dobry, witamy w piątek, 14 sierpnia. Jakie zawody są z nami? Halo?
6: Odbiór odpadów nie ma wolne, także jeździmy i odbieramy od was śmieci. Dzisiaj akurat plastik. Pozdrawiam.
5: Plastik? Czyli żółte.
3: Co? A nie, bo pomyliłem się i szkło wystawiłem.
7: On zawsze szkło.
5: To przypomniało mi się kosze na śmieci u mnie w bloku, jak była pandemia, najwięcej było właśnie szkła.
7: Ale że jemu się kosze na śmieci przypominają. No.

0: Dwie siódemki w godzinie, 7 minut po godzinie 7. Za chwilę zabieramy się za 7, wygrywa. Tak! Jeszcze nie teraz, jeszcze nie dzwonimy. Damy sygnał oczywiście, kiedy można odpalać. 664-402-302. Tymczasem na chwilę wpadamy do Kościeliska. Przepiękna miejscowość, blisko Zakopanego.
1: Byłeś? Hej! Byłem, przechodziłem, przejeżdżałem, ale coś było, coś było.
0: Ja uwielbiam, naprawdę fajnie, ale no tam się coś tam porobiło. Nie wszędzie, ale jest lokal, gdzie pomiędzy godziną 12 a 18 wpuszczani są tylko i wyłącznie goście, którzy powiedzą, że przyszli na obiad.
1: A, czyli jak tylko na
0: kawkę? Na kawkę to nie bardzo. Nie, serio, naprawdę, tak pomiędzy 12 a 18 wpuszczani są goście, którzy chcą zjeść obiad.
1: Zobacz to, do tego parking kosztuje 50 zł, a za siku, nawet siku, goście lokalu muszą dopłacać 5 ziko.
0: To robi się naprawdę niezły rachunek, ale tak sobie pomyślałem, że najgorzej zamówić zupę, bo potem jeszcze dopłacasz za konsekwencje, no. Życzymy wszystkim smacznego.
1: O, poszła piątka.

0: Panie i panowie, dziewczynki i chłopcy, to jest ten moment. Zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: O, kto pierwszy, ten lepszy doleci do siódmego pytania, prawidłowo na nie odpowie, ten zgarnie nagrody. A czekają na was taki magazyn Radia SK, SK Story, wydanie sierpniowe. Dorzucimy jeszcze nerkę, no i jakieś gadżety nasze SK-owe. Zapraszamy jeszcze raz. 664-402-302. Pamiętajcie, że zawsze mamy aż dwie minutki. To jest czas maksymalny. Jeśli nie dojedziemy do siódmego pytania, no to wtedy, oj, to, no to, no to niestety do widzenia, ale no nie się uda. Halo, dzień dobry, kto dzisiaj pierwszy?
2: A, dzień dobry, Ania.
0: Witamy Anię z tamtej strony. Ania, pracujesz dzisiaj?
2: Ja cały czas pracuję. Mama na 24 godziny na dobę.
0: No dobrze. A co to za robota?
2: Mama.
0: Mama, ach, z mamusią. No dobrze, bardzo dobrze. Wszystkiego dobrego dla mamy i dla ciebie. Trzymamy kciuki i lecimy.
1: Zabawa rozpoczęta.
0: Mamy dwie minutki, uwaga. Pierwsze, jak inaczej po polsku powiesz, że jesteś głodna? Ale nie wprost.
2: No, zjadłabym coś fajnego.
0: No okej, okay.
3: Chociaż
0: kiszki.
3: Tak, marsza grają.
0: Na przykład, wrzuciłbym coś na ruszt, umieram z głodu, też tak się mówi. Okej, okay, lecimy dalej.
1: Drugie.
0: Czy do kurczaka po tajsku jako jeden ze składników dodaje się bigos?
2: Nie.
0: Ale było blisko.
1: Trzecie.
0: Ale można by w sumie, też byłoby dobrze. To teraz chemia, uwaga, chemia. Małe, podłużne rurki zamknięte z jednej strony do małych prób. To zlewki czy probówki?
2: Probówki.
0: Dobrze.
1: Czwarte.
0: Uwaga, ważne pytanie. Na czym latają czarownice?
2: Na miotle, ewentualnie na odkurzaczu.
3: A to już ta nowa wersja.
0: Najnowsza. Lecimy dalej. Piąte. Jaki kraj przypomina kształtem buta?
2: Włochy.
0: Dobrze.
3: Teraz ładnie. Będzie ciężkie.
1: Szóste.
0: Uważaj, teraz posłuchaj uważnie. Co to za dźwięk? Posłuchaj uważnie.

0: wakacyjny bardzo.
1: Według mnie brzmi jak świerszcz.
2: Jak co?
0: Świerszcz. A coś podobnego?
2: W Chorwacji najczęściej?
3: Chorwacki świerszcz, taki można by powiedzieć.
2: Ma nam o tym śpiewał.
0: Ajajaj, no.
3: Cykady, Aniu.
1: Cykady.
0: Aj, 20
2: dziękujemy
0: sekund.
2: Pięknie, dobra, mamy 20 sekund, szybko i mamy i ostatnie pytanie, może się uda. 6644023 02.
3: Ostatnie dawaj. Pytanie, halo?
0: Halo?
2: Uwaga. Jesteś?
4: Siódme.
0: Jakie jutro mamy święto w naszym kraju?
1: Zniebowzięcia Matki Boskiej.
0: Dobrze!
2: Zaliczamy.
0: 17 sierpnia, jeszcze się upewnię.
3: Nie, jutro jest 15.
0: A wczoraj 17. 15, ja 17 chciałem wbić, oczywiście. No dobra, sprawdzamy, czy jesteś pewny, czy dobrze powiedziałeś?
1: Zniebowzięcia Matki Boskiej.
0: No i bardzo dobrze, zaliczamy oczywiście. Matki Boskiej też Zielnej, 15 sierpnia i tak dalej. Gratulujemy oczywiście, nagrody są twoje. Dla kogo nagrody są, jak masz na imię?
1: Łukasz.
0: Łukasz, wszystkiego dobrego, cieszę się Łukasz, troszkę, chociaż.
1: No pewnie, dziękuję i udanego weekendu życzę wszystkim słuchaczom.
0: No.
3: Pozdrawiamy Łukasz.

0: Britney Spears w Radiu SK. 25 minut po godzinie 7. Kto nie śpi, kto pracuje. Pytamy o zawody, które są podłączone do dzisiejszego dnia, czyli do piątku 14 sierpnia. Bankowcy nie śpią, informują nas. Kto to jest? Jakaś dziewczyna z Oborników.
1: Natalia.
0: Natalka.
1: Natalia.
0: Oborniki wielkopolskie. Pozdrowienia oczywiście wysyłamy w tamtym kierunku. Jakie zawody jeszcze nie śpią? Do tego tematu na pewno za chwilę wrócimy.
1: Wielkopolskie, czyli Lech Poznań.
0: Ach, to dzisiaj dopiero będą grać.
1: Dzisiaj będzie grał.
0: Tak, za chwilę szczegóły, jeśli chodzi o piłkę nożną. Iga Świątek też fajnie wygrała kolejny turniej.
1: To trochę mniejsza piłka.
0: To mniejsza piłka, rzeczywiście, ale o piłce nożnej na pewno za chwilę w newsach.

0: 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Kaufland jest! Już cztery kategorie z laurem klienta.

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
2: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
1: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
3: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
4: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Wizit Ostrava. Ostrava, bo po co dalej?
5: Poczuj rytm lata w Ustroniu. Wjedź na Czantorię, wybierz się na górski spacer, odkryj zielone plaże nad Wisłą. Rusz na wycieczkę rowerową albo popływaj kajakiem na stawie kajakowym. W weekendy czekają na ciebie koncerty, kino na poziomie na Czantorii i wiele innych letnich atrakcji. A już 22 sierpnia świętuj z nami powiatowo-gminne dożynki z koncertem Filipa Lato. Miasto Ustroń zaprasza.

0: złotych i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
3: Na drogach naszego regionu duże ruchy samochodowe, trwają wyjazdy na długi weekend. Długi jak długi, no jeśli ktoś ma wolny piątek, to powiedzmy, że jest trochę długi, bo byłby długi, gdyby wolne było w czwartek, potem bierzemy wolny piątek, no ale dobra, to może w kolejnych latach. W każdym razie jest jak jest, na pewno będzie ciepło. 27 stopni, tyle maksymalnie dziś, w sobotę do 32, a w niedzielę 34 stopnie w Katowicach.
2: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
4: Jest 7.30, to czas na NSK News. Marcin Krocki, zapraszam. 40 osób wykluczonych z Prawa i Sprawiedliwości. To Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, którzy utworzyli klub parlamentarny Rozwój Plus. O szczegółach tej decyzji władz PiSu w newsach o 8. A Francja i Hiszpania walczą z pożarami. Ewakuowano kilka tysięcy osób. We Francji niebezpiecznie jest na zachodzie i południowym zachodzie kraju. Z kempingu trzeba było ewakuować tam 2000 osób. Z kolei w Hiszpanii palą się lasy i łąki w Aragonii.
5: SK Sport News.
4: UEFA przełożyła mecz Lecha Poznań. Drużyna mistrza Polski miała spore problemy z dotarciem na Wyspy Owcze na mecz z Klaksvik. Wszystko przez mgłę na tamtejszym lotnisku. Europejska Federacja przełożyła mecz na dziś, na godzinę 20. Grały wczoraj pozostałe polskie kluby. Raków wyszarpał awans Hamarby do ostatniej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Do niej spada Górnik, który przegrał w dwumeczu z Ferencvarosem w Lidze Europy, w której za to dobrze spisuje się Jagiellonia. Wczoraj poradziła sobie z Rangers i zagra w ostatniej rundzie eliminacji.
6: Jankes,
7: Gama
8: i Wiktor.
9: W Radiu SK.
10: No dobra, gramy dalej. Piłka w grze, 7.31. Kto już nie śpi, jakie zawody są z nami?
11: Cześć, Radio SK. Drwale pracują cały dzień, cały miesiąc, cały rok. Na okrągło.
10: Na okrągło.
11: Pozdrawiam wszystkich.
10: Tak jak drzewa cały czas na okrągło.
12: Rosną.
10: Rosną,
12: no. Okrągło. A później na papier toaletowy.
10: No. Shakira, Shakira, Oscar, Oscar, Cyms, Cyms i za chwilę do was wracamy.

0: Cały czas. Jesteśmy tutaj w Radiu SK 7.37. Tu był Oskar Cyms. Czy kiedyś Nosel za chwilę u nas będzie po raz kolejny wkręcał, czy był kiedyś może Amadeuszem?
1: Chyba Amadeuszem? Mozartem?
0: No i właśnie, no zobaczymy. Za chwilę się okaże, kim dzisiaj będzie oczywiście nasz kochany, najlepszy na świecie Kamil Nosel. Tymczasem, uwaga, nietypowy finał wystawy przygotowanej w Salzburgu z okazji 270. rocznicy urodzin Wolfganga Amadeusza Mozarta. O właśnie, ach to pięknie brzmi. Z ogrodu zniknęło ponad, no nie, około 200 figurek, złotych figurek przedstawiających słynnego kompozytora. To była no taka specjalna wystawa poświęcona właśnie tej sytuacji. Było tego 300, 200 zniknęło.
1: Czyli jeszcze jest 100. Ja doczytałem, że to miała być taka atrakcja dla turystów. Figurki zaczęły znikać, ktoś to zauważył. Doliczyli się ponad 200 zniknęło.
0: Weź tam kliknij, sprawdź, czy ktoś może nie wystawił 200 Mozartów na Eliksie.
1: Jest!
2: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Słodka, letnia kompozycja z kropelkami wspomnień. Tak o swoim nowym singlu mówi Sylwia Grzeszczak. To lato dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na sk.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
5: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
4: Tak.

wakacje jadę tam, gdzie zieleń i woda. Do Katowic. Ośrodki Bugla i Rolna, baseny, strzeżone kąpieliska i wodne place zabaw. Katowice czekają na Ciebie i Twoich bliskich. A po więcej szczegółów pobierz aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta.

0: Kową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: I po reklamie.
2: Esko.

0: Tańczymy z wami od samego rana. Sporo zawodów jest z nami, za chwilę do tego wrócimy. Oczywiście machamy wam. No, kierowcy śmieciarek między innymi się odzywają, że są z nami.
1: Pozdrawiamy gorąco.
0: Dziękujemy. Jeździłem na tak zwanej stopce, coś niesamowitego. No dobra, okej. Okay. Pytaliśmy, rozmawialiśmy wcześniej o tym, czy Nosel kiedyś był Amadeuszem. Chyba nie, ale też nie był rozkrytą Edytą.
1: Dzisiaj jest po raz pierwszy. Mam nadzieję, że uda mu się.
0: W sensie?
1: No wkręcić.
0: Dobra, posłuchajcie uważnie, co teraz wymyśli.
2: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. Nosel wkręca. Nosel wkręca. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Tak, słucham, halo?
4: Dzień dobry, czy ja do pana Sławomira się dotelefonowałam, tego z parteru?
3: Tak.
4: Kłaniam się, rozkryta Edyta po tej stronie, proszę pana, na gabaryty. Tam coś pan wrzuca do tych gabarytów?
3: Tak, ten, szafki.
4: No to właśnie widzę, proszę pana. Czego pan nie poczekał na swoją kolej?
3: A jaką kolej?
4: No bo sąsiad, proszę pana, spod numeru 14 też sobie dzwonił do nas i zamawiał gabaryt.
3: A ja to nic o tym nie wiem, nawet, no bo, że to trzeba zamawiać.
4: No bo pan w ogóle nas nie poinformował, że pan będzie gabaryt rzucał.
3: No bo ja nic nie wiedziałem. Zawsze mówili, że dobra, co dwa tygodnie ktoś odbiera po
4: tak,
3: prostu,
4: tak,
3: nie?
4: Tak, ale jeżeli są większe gabaryty, to warto wtedy poinformować. Dobra, proszę pana, pan będzie mógł ten swój gabaryt jeszcze rozpoznać, czy to już jest jakoś nie do poznania?
3: Znaczy tam jest szafki...
4: Dobrze, czy do poznania?
3: Z tymi kremowymi frontami. I tylko tyle.
4: Ja muszę się pozbyć pańskiego gabarytu, żeby tamten mógł zrzucić swój gabaryt, a dopiero później pan będzie mógł swój gabaryt dać.
3: No to sorry, że nie ma tego jakoś informacji.
4: Nic się nie stało. Niech mi pan tylko powie, czy pan się upora do dzisiaj, żeby ten swój gabaryt zabrać stamtąd.
3: Nie mam szans, nie mam gdzie.
4: Nie, proszę pana, to mnie nie interesuje. Pan musi to zrobić, bo tamten sąsiad już do nas, proszę pana, wydzwania i nas opiernicza, że my nie mamy miejsca dla niego.
3: Znaczy, mnie w tej chwili nie ma przynajmniej dwa dni, więc nie ma szans po prostu.
4: Nie, no to ja wyślę konserwatora, żeby pan pod drzwi to, proszę pana, zwalił, no bo tak to ja nie mogę.
3: Proszę panią, ja już tam mieszkam 20 lat.
4: No.
3: Wystawiałem różne łóżka, jakieś rzeczy i nigdy nikt mi nic
4: widocznie
3: nie powiedział,
4: nikt
3: że jest
4: wcześniej
3: taka
4: nie rezerwował, proszę pana.
3: Nigdy, 20 lat tam mieszkam.
4: Pan teraz śmieć na wagę złota, proszę pana, to każdy, proszę pana, zwraca uwagę na to.
3: No ja nie wiem, ja po prostu jestem w szoku, to co pani mi mówi. 20
4: lat. Mariusz szokuje
3: mieszkam.
4: Pana jeszcze bardziej.
5: Siema, Sławek, skończony zostałeś, weź se.
3: Mój Boże.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: tutaj jest, pytacie, kto pracuje, kto jest z wami w piątek, tuż przed świętem, 14 sierpnia.
1: Nosel pracuje!
2: No oczywiście, ja jestem oddany swojej pracy, nie tylko tej tutaj.
0: Bardzo dobrze. Kamil przyniósł coś wyjątkowego. No dobra, dajcie znać, może wpadniecie na pomysł, co przyniósł Nosel do studia. Czekamy na eskowym messengerze.
2: Przy okazji a coś podpowiemy?
0: Nie.
2: A, dobra.
0: Co Nosel przyniósł? Coś dobrego, można powiedzieć, tak. Panie sprzątające wysyłają informacje, że są z nami, klatki schodowe sprzątają.
3: Jest też handel.
4: Cześć, tu Angelika. Handel też pracuje dzisiaj.
0: Dobrze, no to przyjdziemy.
5: Jankes. Kama i Wiktor. W Radiu SK.
0: Co przyniósł do studia Nosel? To jest naprawdę coś niewielkiego dobrego.
6: Reklama.
7: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
8: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
9: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Mega.
12: Marian, co ty robisz?
11: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
13: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
14: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
15: To niska cena.
16: Mamy to od Lewiatanie tanie.
17: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
18: Sposób na twój dobry dzień?
16: Mamy to w Lewiatanie.
17: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
19: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
20: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
21: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
24: Kolego Pikachu!
23: Nie.
24: Ha? Jak to?
23: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest Ganinex, dealer samochodów dostawczych marki Fiat Professional.
27: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
28: Zaczęły się weekendowe wyjazdy nad morze, w góry, na Mazury i w inne piękne miejsca ze Śląska i z Zagłębia. No, jest kawałek drogi, ale no, trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo na drogach duży ruch samochodowy. Dziś w regionie temperatura wyniesie maksymalnie 27 stopni.
27: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
26: Sponsorem programu jest Ganinex, Dealer samochodów dostawczych marki Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
0: Ósma na zegarach, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Decyzję po rozłamie w Prawie i Sprawiedliwości. 40 osób zostało wykluczonych z partii. To Mateusz Morawiecki i jego współpracownicy, którzy utworzyli Rozwój Plus. I z tymi informacjami reporterski Michał Skolimowski.
1: Koleżeński Sąd Dyscyplinarny zdecydował o wykluczeniu z PiS-u 38 posłów i dwóch senatorów. Uznano, że ciężko naruszyli statut partii poprzez opuszczenie klubu parlamentarnego i wstąpienie do nowego. W przypadku Mateusza Morawieckiego dodatkowo uznano, że 3 sierpnia publicznie ogłosił tworzenie konkurencyjnej nowej partii politycznej. To najpewniej nie ostatnie wykluczenia z PiS-u. Nie rozpatrzono jeszcze sprawy 3 europosłów, którzy także są członkami Stowarzyszenia Rozwój Plus.
0: Prezydent zaakceptował, a premier kontrasygnował 21 nominacji generalskich. Awanse zostaną wręczone w sobotę podczas obchodów Święta Wojska Polskiego. Po raz pierwszy podczas defilady, a nie na osobnej uroczystości. Wielki sukces Jagi Pech Górnika i przełożony mecz Lecha. Słodko-gorzki wieczór polskich drużyn w eliminacjach europejskich pucharów. Jagiellonia Białystok wyrzuciła z eliminacji Ligi Europy utytułowane Glasgow Rangers. Mecz zakończył się wynikiem 1-1.
2: Gratuluję swojej drużynie. Dokonali naprawdę dużej rzeczy i na pewno przyszli do historii. To jest naprawdę dla Jagiellonii i dla nas wszystkich bardzo duża rzecz.
0: Mówił trener Jagi Adrian Siemieniec. Z eliminacji Ligi Europy odpadł Górnik Zabrze do kolejnej rundy eliminacji Ligi Konferencji. Awansował za to Raków Częstochowa, a dopiero dziś rewanżowy mecz w Lidze Europy rozegra Lech Poznań. Spotkanie z Klaksvik zostało przełożone, bo poznaniacy z opóźnieniem dotarli na Wyspy Owcze.
3: Kama i Wiktor
4: w Radiu RTSK.
5: No i jeszcze nosą w studiu Radio SK. Dzień dobry, Jarek Nosalek.
6: Dzień dobry, ale tym pachnie.
5: Aha, właśnie, padło pytanie, bo ja jestem szczęśliwy, że to przyniosłeś. Co przyniósł Nosel do studia dzisiaj? Dzień dobry.
6: Cześć, SK. Mam wrażenie, że Nosel przyniósł dzisiaj bardzo dobry placek lub jagodzianki.
5: Placek? Placek?
6: Cieszę się, że wierzycie w moje umiejętności, nie?
5: Spojrzałem na twoją głowę, tak. Tu masz fajny placek do kina.
6: Weź!
5: Zagryź. Słuchajcie, tak za chwilę się wszystko wyjaśni. Co przyniósł Nosel?

0: o tym kleju śpiewała między innymi Sanach. Ostatnio miałem całe ręce poklejone.
1: Co się stało?
0: No kleiłem, coś tam synkowi się popsuło.
2: Naprawdę?
0: Naprawdę, no dobra.
1: Cały Jankę.
0: 10 minut po godzinie 8, tutaj SK w piątek, 14 sierpnia. Padło pytanie, bo dzisiaj Kamil Nosek, który jest z nami w studiu, przyszedł z czymś wyjątkowym. No i jak myślicie, co to może być?
3: Cześć, tu Adam. Dostawcy też dzisiaj niestety pracują. A Nosel może przyniósł jego dzianki, pewnie z truskawkami.
1: Jako
3: takie dobre. Pozdrawiam.
1: Ja bym przyniósł tylko jagodzianki z dżemem i truskawkami.
0: Dobra. Czas na, proszę Państwa, rozwiązanie. Och, właśnie. Tego.
1: Powiedz ludziom, powiedz.
0: Zabawy.

0: O, jakże ważnego wątku w naszym życiu.
1: Zademonstruj.
0: Co przyniósł? Zróbmy to na ciszy, poproszę, na sekundkę. Ciszej, ciszej ta orkiestra. Uwaga.
1: I to nie są jagodzianki. I to nie jest jabłko.
0: Co dodałeś do tego, że to tak wyrosło?
1: Twoje serce, Jankę, dla ciebie wszystko.
2: Na głowę byś ten posypał.
0: Dobra, przełknąłem. Słuchajcie, to są pierwsze ogórki wyhodowane przez Kamila Nosela w swoim ogródku.
1: Na zdrowie.
0: Serio, dlaczego one są takie duże w ogóle? Co tam dodawałeś do nich?
1: No duży chłopak, musi mieć duże ogórki.
0: Do czego to? Jeszcze raz?
1: Duży chłopak ma duże ogórki.
0: Duży chłopak, duże ogórki.

0: Od dawna to wiem.
1: Dobre są te lody, Bambino. 17 po 8.
2: SK tankuje do pełna.
1: Wiola z nami, która zgłosiła się na SK.pl po to, by tankować. Najlepiej pod sam korek swoją furę. Dzień dobry, Wiolu, witaj.
3: A dzień dobry, cześć.
1: Dzień dobry. Ty pracujesz w ubezpieczeniach, tak? Gdzieś tam zajmujesz się tym?
3: Tak, zajmuję się ubezpieczeniami.
1: Okej. A powiedz mi, bo Jennifer Lopez ubezpieczyła swoje pośladki na 27 milionów dolarów. Gdybym ja chciał swoje pośladki u ciebie ubezpieczyć, jest taka opcja?
3: Będzie grubo, pewnie, zapraszam.
4: Będziemy grubo, ale cię oceniła.
1: Będzie chudio, mnie jest chudo. Jak ja się rozbieram nad jeziorem, to od razu się psy na kości rzucają, tak to wygląda.
3: No to musi być grubo, żeby było duże odszkodowanie, prawda?
1: Ach, no dobrze.
4: Czyli Wiola lubi, jak jest trochę więcej. To ja może ja pójdę.
1: Ja kolegę wyślę. Wiolu, zgłosiłaś się, by tankować. Gdzie ty chcesz jechać i dlaczego, i z kim, i po co, i w ogóle?
3: Chcę jechać do Wrocławia z mężem na 13. rocznicę ślubu. A jeszcze powiem jedno. Tego samego dnia, kiedy brałam ślub, mam też urodziny.
1: A kiedy to będzie?
3: Podwójne. 14 września.
4: Ona przypomina mężowi jak coś. Kumulacja.
1: Dobrze, a dlaczego Wrocław?
3: No bo jest pięknym miastem, a jeszcze go nigdy nie widziałam. Jeszcze nigdy nie byłam we Wrocławiu.
1: Jak to mogłaś nie być we Wrocławiu?
3: No nie byłam. Tak się złożyło.
4: To jest zawsze po drodze.
3: 35 lat i nie byłam.
1: Ile?
3: 35 lat nie byłem we Wrocławiu.
4: I 13. rocznica ślubu.
1: Wszystko tak się dobrze składa. 35 plus 13, 48. Nie wiem, dlaczego tak policzyłem, ale tak czy siak tankujemy. Tankujemy waszą furę. Jedźcie. No, wyjechali na wakacje. No, gratulujemy oczywiście kierunku. Kierunek wspaniały. We Wrocławiu jest co robić. Można spacerować i tańczyć, i dobrze zjeść, pobyczyć się, pooglądać, spotkać się z krasnalami fajnymi.
4: Jak ktoś jest fanem pierwszej miłości, to przecież tam nagrywali. No. To można sobie pochodzić, pooglądać.
1: A tych no, tego Fertka też chyba tam, nie?
4: A też! No. Ćwiartki 3x4, taki adres.
1: Dobra. Wszystkiego fajnego. Pozdrowienia dla twojego faceta. Bawcie się dobrze. I pozdrowimy również twoje pośladki. Jakbyś chciała ubezpieczyć, to ja znam dobrą ubezpieczalnię. Jakby co, dobra? Mm-hmm.

0: Uwielbiamy. Siena Spiro w Radiu SK, 25 minut po godzinie 8.
1: Wokal ogień, można by rzec.
0: Uwaga z tym ogniem w lasach, bo no jest coraz goręcej i coraz bardziej sucho. Coraz suchiej, że tak powiem. Uwaga i za chwilę między innymi
1: o tym. To w bezokoliczniku to suszej.
0: między innymi o tym w newsach. Już po Sienie. O mnie było na końcu you.
2: Oh.

0: worth it. Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
1: mega,
2: co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem ma uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji, może zmienić się w pęknięcie. A wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa. Co się opłaca? Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Uwaga! Najdroższy akademik w Polsce? To ten, za który płacisz co miesiąc komuś. A gdyby zamiast wynajmu mieć własne mieszkanie? Na osiedlu Kościuszki w Chorzowie gotowe mieszkania są teraz z rabatem 10%. Blisko uczelni, Parku Śląskiego i komunikacji. A dla studentów na hasło student czeka dodatkowa niespodzianka. Osiedle Kościuszki. Kup mądrze, studiuj na swoim. www.jwc.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
0: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
12: A ja już sobie trochę wybiegam w przyszłość. Dziś aura bardzo dobra na jogging, rower, bieganie, spacer. Pamiętajcie o tym, żeby mieć jakąś czapkę na głowie, bo słońce daje o sobie znać. Dobrze, co w sobotę i w niedzielę, bo dużo osób będzie grillować? Śmiało, róbcie to, moi drodzy. Pogoda będzie dopisywać. Dla niektórych będzie za gorąco. Od 32 do 34 stopni w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii. W poniedziałek chłodno.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
13: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, spore utrudnienia na Krajowej 50 na Mazowszu. Między Sochaczewem a Wyszogrodem ciężarówka zderzyła się z osobówką. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Duże zagrożenie pożarowe w lasach. Służby ogłosiły drugi i trzeci stopień zagrożenia i przypominają, by w lasach nie rozpalać grillów i ognisk. A dziś podczas lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham wystartują dyskobolka Daria Zabawska i skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski. Na 10 tysięcy metrów pobiegnie Elżbieta Taglinka, a pierwszy dzień wieloboju czeka Adriannę Sułek-Szubert.
2: Jankes. Kama i Wiktor. Radio SK.
14: 8.31, 29 minut do godziny 9. Kto jeszcze jest z nami? Jakie zawody się podłączyły w piątek 14 sierpnia?
15: Hej, SK, na pewno nie śpią pielęgniarki z Grudziądza, z przychodni wojskowej. Pozdrawiamy.
14: Ach. Byłeś kiedyś w przychodni wojskowej?
16: W wojskowej jeszcze nie byłem, bo nie jestem żołnierzem.
14: No i wszystko jeszcze przez tobą. Jutro będą żołnierze świętować. Oczywiście pozdrowienia dla wszystkich żołnierzy i pielęgniarek.

0: Bocelli, między innymi w tym utworze pięknie występuje, 23 minuty i będzie z nami godzina 9. Fajnie, że z nami jesteście od samego rana. Cieszymy się, Milusio. Mam nadzieję, że już swój dzień odpaliliście.
1: O, tak.
0: Właśnie.
2: O! O, po jednej.
0: Po jednej nutce, poznaję. Passat T1.9 TDI.
2: Dobrze!
0: A ten dźwięk jest naprawdę rewelacyjny. Słuchajcie, dlaczego ten dźwięk się pojawił? No bo Unia Europejska bierze się za sprzedaż używanych samochodów.
2: Nie mają czym handlować.
0: Większość zmian zacznie obowiązywać od 2028 roku. Przy sprzedaży auta trzeba będzie potwierdzić, że samochód faktycznie nadaje się do jazdy. Na przykład aktualnym badaniem technicznym.
2: Czyli jak nie przeszedł wasz samochód badania technicznego, to nie możecie go sprzedać.
0: Nie wolno, nie. I jeszcze raz nie, czyli samo, tak właśnie teraz pomyśleliśmy sobie to już, że samo Niemiec płakał, nie, jak sprzedawał, no już nie wystarczy. Nie?
2: Tylko do kościoła jeździł.
3: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. W Media Expert.

0: elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
2: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od środy do piątku. Winogrona jasne na wagę 6,99 za kilogram oraz nektarynki na wagę 5,99 za kilogram. Tak, 5,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
8: Zapraszam, Piotr Lisek.
9: I po reklamie.

0: Kto nie pracuje, kto nie pracuje, to wiemy, no bo ci się nie odzywają. Kto pracuje w wolny piątek, czyli dzisiaj, 14 sierpnia, no właśnie z tymi zawodami jest różnie od samego rana. Sporo osób pracuje, sporo osób nie pracuje.
1: Służby pracują, i wojsko, i policja.
0: Pielęgniarki, jak mówiły, dziewczyny dzwoniły. No dobra, okej, kto jeszcze pracuje? Halo, halo?
2: A, dzień dobry, witamy, serdecznie pozdrawiamy panów redaktorów i panią Jadzie. A tu kierowca ciężarówki, wywrotki dokładnie. A ja do morza piasek, tym co są na urlopie, robią remonty w domu. Pozdrawiam.
1: Prosto z plaży.
0: A to dobrze, rzeczywiście, no, na plaży albo jakąś fajną taką do piaskownicy. Super, no. Oczywiście życzymy szerokości. Ktoś jeszcze? Halo, witamy, dzień dobry.
3: Siemka, tu Tomasz, dostawcy też nie pracują. Wiozę wam jajka, żebyście mieli co jeść w niedzielę rano.
0: W niedzielę? Kiedy?
1: No tam, bo to już Wielkanoc.
0: Coraz bliżej, no dobrze, dziękujemy. To dla mnie od razu 20, poproszę.
1: Tak? Tyle zjesz?
0: A co? Boże, a
1: majonez czy bez?
0: No z.
1: A który?
0: To lepiej.

0: Przepraszam bardzo, która godzina?
1: 8:55, 5 minut zostało nam.
0: Dziękuję, jestem bardzo miły, naprawdę. Kto jeszcze nie śpi, kto dzisiaj pracuje w dzień, powiedzmy, no wolny od pracy? Mhm.
2: No hej, Eska, oczywiście księgowe też dzisiaj pracują, jak to zawsze, między 10 a 20.
0: 20? Którym?
2: 20.
0: Słychać, od razu usłyszałem swoją księgową, która zawsze mówi, no i co, nie mogłeś przyjść wcześniej? No nie mogłem, no nie mogłem przynieść dokumentów wcześniej, no.
1: Ona tak mówi, jakby cię nie znała.
0: Przypomnijmy, między którym a którym? Między 10
2: a 20.
0: 20. Zostańcie blisko radia, za chwilę do was wracamy, będą też newsy, no i za chwilę wracamy do hitów na czasie.
3: Reklama. Mega okazje w

0: smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpal.pl, regulaminy.
3: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Jan Gleosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Kto na BP

0: Włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: To na BP o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
3: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
4: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Ganinex, dealer samochodów dostawczych marki Fiat Professional.
11: Sponsorem audycji jest właściciel parku ruchomych dinozaurów, parku owadów, parku mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
12: Zaczęły się weekendowe wyjazdy nad morze, w góry, na Mazury i w inne piękne miejsca ze Śląska i z Zagłębia. No, jest kawałek drogi, ale no, trzeba się uzbroić w cierpliwość, bo na drogach duży ruch samochodowy. Dziś w regionie temperatura wyniesie maksymalnie 27 stopni.
11: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
10: Sponsorem programu jest Ganinex, dealer samochodów dostawczych marki Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
13: Jest to 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Po dramatycznym wypadku w Łomży decyzja sądu. 4-latka, która spadła z balkonu, trafi do pieczy zastępczej. Wiceprezes Sądu Rejonowego w Łomży Małgorzata Wrzesińska-Modzelewska przekonuje, że potrzebna była szybka decyzja. Sprawa tej rodziny jest znana sądowi od stycznia.
14: Sprawa od połowy stycznia 2026 roku w ramach kontroli nad władzą rodzicielską toczyła się przed sądem. W maju pojawił się kurator w sprawie, był ustanowiony nadzór. Od tej pory kurator czuwał nad tą rodziną.
13: No, przypomnę, do groźnej sytuacji doszło w niedzielę. 4-latka cudem została uratowana przez przypadkowe osoby, które złapały ją w koc. Nietrzeźwa matka spała wtedy w mieszkaniu. A polskie służby udaremniły zamach na obywatela Stanów Zjednoczonych ukraińskiego pochodzenia. W Warszawie zatrzymano obywatela Rosji, który miał wykonać egzekucję. Udało się jej zapobiec w ostatniej chwili dzięki akcji policji i ABW. Premier Donald Tusk zaznacza, że to sytuacja bez precedensu.
15: Że ktoś na zlecenie rosyjskie decyduje się na zamach wobec obywatela amerykańskiego na terenie innego kraju NATO.
13: A człowiek, który miał być celem zamachu, jak przekazał premier, to osoba niewygodna dla reżimu Putina. A po wycieku danych milionów Polaków kary grożą tysiącom przychodni. Jak informuje Rzeczpospolita, chodzi o placówki, które były administratorami danych pacjentów i powierzyły platformie MyDoktor ich przetwarzanie. Służby nadal szukają hakerów, którzy stoją za kradzieżą danych medycznych prawie 19 milionów Polaków.
16: Dzień dobry, raz jeszcze witamy w piątek 14 sierpnia, dwie minutki po godzinie 9. My jesteśmy cały czas.
17: Kama wrzuciła na Instagrama, że nie śpi. Ładowała tynk do samochodu.
16: Kama remontuje, Kama wzięła wolna, klasyka gatunku. Trzymamy bardzo mocno kciuki. I ostatnio rzeczywiście fajnie nam się udzieliła, że jak będzie zła na kogoś, że coś poszło nie tak w tym remoncie, no to będzie na kogo zła?
9: Na siebie.
16: Na siebie. Ale to była taka delikatna wersja tego, bo

0: 19 minut po godzinie 9 tutaj SK w piątek 14 sierpnia. My pracujemy, my jesteśmy. Radio działa 24H na dobę.
1: Oczywiście, a ty, Jankes, już zrobiłeś zakupy? Bo w sobotę sklepy nieczynne.
0: Jutro są sklepy nieczynne?
1: No święto!
0: Czy ja rzeczywiście dzisiaj
2: sobota nie handlowa?
0: No dobra, kto pracuje dzisiaj od samego rana? Halo, halo, dzień dobry, tu SK.
3: Hej, SK, na pewno nie śpią pracownicy galerii handlowej w Białymstoku, pozdrawiam.
0: A, mówiłem!
1: Czekają na ciebie!
0: Ojej!
1: Już się kolejki tworzą.
0: Ale to dziękuję ci bardzo, jesteś bardzo fajnym, przykładnym kolegą, który tutaj informuje, podpowiada.
1: Nie ma za co, jakbyś na zakupach, kup mi coś.
0: Dobra. Pomyślam, czym ja mógłbym ci dobrze zrobić?
2: Może ten szampon?
4: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC. Słodka, letnia kompozycja z kropelkami wspomnień. Tak o swoim nowym singlu mówi Sylwia Grzeszczak. To dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na sk.pl.
5: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
6: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
5: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
9: oraz masy dobrej energii.
6: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
10: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Wizy Ostrava. Ostrava, bo po co dalej?

0: Ricardo, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
1: Ale Chad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
2: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
0: W tym kinie czuć nawet, jak chlapie woda i wieje wiatr.
1: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
3: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
4: Halo, halo, Bielsko-Biała. Już 8 sierpnia wpadajcie na ulicę Zamkową. Od godziny 12 startuje rodzinna strefa sportu i rekreacji w ramach miejskiej promenady kultury. Zumba dla każdego, widowiskowe pokazy i zawody rolkarskie. Wyścigi na rowerkach biegowych, turniej pickleballa, sportowe wyzwania z Well Fitness i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie siedź w domu, baw się, kibicuj i ruszaj razem z nami. A to wszystko nakręca ekipa SK Summer City. 8 sierpnia od 12. Ulica Zamkowa w Bielsku-Białej. Do zobaczenia.
5: Jak urodziny, to tylko w Dąbrowie Górniczej. Już 16 sierpnia zapraszamy na 110. urodziny miasta w Parku Zielona. Od 15 czekać na Was będą warsztaty dla całej rodziny, koncert miejskiej orkiestry Dentaj, zabawy, gry i nagrody, a na koniec zapraszamy na pyszny urodzinowy tort. Będziemy bawić się razem z patrolem SK Summer City. Nie możecie tego przegapić. Już 16 sierpnia widzimy się w Parku Zielona. Do zobaczenia.
6: Zapraszam na wydarzenia w Dąbrowie Górniczej. Marcin Bazylak, prezydent miasta.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy. Wydaj w Libero minimum 300 zł i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
9: I po reklamie.

Oskar bez końca, Cymst w Radiu SK, 9.39, 21 minut i będzie z nami godzina 10. Fajnie, że z nami jesteście. No wakacje w pełni, gofry, lody, loty.

Oskar bez końca, Cymst w Radiu SK, 9.39, 21 minut i będzie z nami godzina 10, fajnie, że z nami jesteście. No wakacje w pełni, gofry, lody, loty.

0: Już jesteśmy na lotnisku.
1: Kocham. Rzeczywiście, akurat to nie był Dubaj. Dziewczyna leciała do Turcji.
2: No, bardzo dobrze.
1: Nie wiemy, czy na włosy, czy na zęby, czy na co innego. Po prostu może na wakacje. Przynajmniej chciała. Na lotnisku w Modlinie 22-latka chciała polecieć do Turcji, ale podczas kontroli okazało się, że przerobiła swój dowód.
3: Flamastrem.
1: To jest hit w ogóle. Zmieniła dziewczyna datę wydania, no bo nie zauważyła wcześniej termin ważności dokumentu, żeby wyglądał na aktualny i pozwolił jej przekroczyć granicę.
3: O, patrz, miały być tak piękne wakacje.
1: Ale czekajcie, no nic straconego. No teraz czekają wycieczka do prokuratury przecież.
4: Więcej, więcej, jeszcze więcej. Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Halo, halo, Bielsko-Biała. Już 8 sierpnia wpadajcie na ulicę Zamkową. Od godziny 12 startuje rodzinna strefa sportu i rekreacji w ramach miejskiej promenady kultury. Zumba dla każdego, widowiskowe pokazy i zawody rolkarskie. Wyścigi na rowerkach biegowych, turniej pickleballa, sportowe wyzwania z Well Fitness i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie siedź w domu, baw się, kibicuj i ruszaj razem z nami. A to wszystko nakręca ekipa SK Summer City. 8 sierpnia od 12. Ulica Zamkowa w Bielsku-Białej. Do zobaczenia.
11: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego tabora.

0: Więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy. Wydaj w Libero minimum 300 zł i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
3: I po reklamie.

0: W Radiu SK i Martin Garrix, 5 minut i będzie z nami godzina 10. Łukasz Duńczyk z nami, dzień dobry.
1: No witam, cześć.
0: I co tam, Łukaszku?
1: Jest taka pustka na drogach, było tyle miejsc parkingowych u nas pod radiem, że ja nie wiedziałem, co wybrać.
2: I co
1: takich
2: wybrałeś?
1: Problemów na środku stanąłem.
0: Bo wszyscy zostali w domu i słuchają. Bardzo dobrze.
1: To dlatego.
0: I oczywiście, bo dzisiaj taki dzień, no trochę wolny od pracy. Nie wszyscy oczywiście pracują, niektórzy nie pracują. Pozdrowienia oczywiście wysyłamy w stronę tych pracujących, przede wszystkim tych leżakujących również. Będzie można usiąść wygodnie, może nie na leżaku, ale na krzesełku w Operze Leśnej pomiędzy 24 a 27 sierpnia. Wtedy odpalony jest Top of the Top Sopot Festival bieżącego roku. Będziemy mieć wejściówki na to muzyczne wydarzenie, proszę Państwa. Tak, u nas w radiu od poniedziałku będziemy to częstować.
1: Co mam napisać, żebyście mi dali?
0: Wystarczy, jak coś zaśpiewasz.
1: Aha, ty,
0: potrafisz
1: to nie,
0: śpiewać
1: ty.
0: A dawaj, potrafisz teraz śpiewać 100 lat?
1: Nie, chcę się...
0: Wiktor w Radiu SK. O Boga, który dzisiaj był ze mną na wakacje, na tydzień, bardzo dobrze. Tylko na tydzień, proszę po tygodniu wrócić.
2: No dobrze, przepraszam.
0: A my w poniedziałku...
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: Z Kamą i z Wiktorem, tak.
2: Nie,
0: będziemy.
2: Bez Kamy.
0: Tak.
2: Bez Kamy.
0: To dobrze.

0: Reklama.
1: Mega,
2: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Jak urodziny, to tylko w Dąbrowie Górniczej. Już 16 sierpnia zapraszamy na 110. urodziny miasta w Parku Zielona. Od 15 czekać na Was będą warsztaty dla całej rodziny, koncert miejskiej orkiestry Dęta i zabawy, gry i nagrody, a na koniec zapraszamy na pyszny urodzinowy tort. Będziemy bawić się razem z patrolem SK Summer City. Nie możecie tego przegapić. Już 16 sierpnia widzimy się w Parku Zielona. Do zobaczenia.
5: Zapraszam na wydarzenia w Dąbrowie Górniczej. Marcin Bazylak, prezydent miasta.
6: Słyszysz? To brzmi jak najlepsze wakacje. Katowice latem tętnią festiwalami i koncertami pod chmurką. Przyjedź i daj się porwać. Katowice, tu gra całe miasto. A po więcej szczegółów pobierz za darmo aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
7: To pewne, niskie ceny i świeże oferty są

0: oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 9,99 za kilogram. Biedronka.
1: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
2: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
1: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
3: oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
4: Sponsorem wakacyjnej akcji SK Summer City jest właściciel autoryzowanego salonu marki Bike, Eurocast Katowice, ulica 73 pułku piechoty 1.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy. Wydaj w Libero minimum 300 zł i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
7: I po reklamie. Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
8: Piątek minie, tydzień zginie, czy jakoś tak, nie wiem jak to było dokładnie. W każdym razie po piątku przyjdzie sobota, niedziela. No i w weekend w naszym regionie, w Katowicach, Mikołowie, Sosnowcu, temperatura sięgnie nawet 34 stopni. Będzie bardzo gorąco. Pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody. Zadbajcie także o to, żeby wasze zwierzaki miały michę pełną wody. Dziś też bardzo ciepło, więc o tym nawadnianiu proszę pamiętać. Dobrego weekendu.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
9: Minęła 10, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, ekspresowa piątka koło Żnina w Kujawsko-Pomorskiem zablokowana. Na trasie w stronę Poznania ciężarówka zderzyła się z osobówką. Ruch puszczany jest tam tylko pasem awaryjnym. Ale są też dobre informacje dla kierowców. Od poniedziałku tańsze tankowanie. Na ostatnie 2 tygodnie wakacji rząd przywraca część programu Ceny Paliwa Niżej. Z wyliczeń wynika, że ceny spadną od 90 groszy do ponad złotówki na litrze.
10: Jestem bardzo zadowolony. Wczoraj zatankowałem bak za ponad 500 zł i na pewno jest to dobra wiadomość dla kierowców.
11: Obniżki zawsze się przydadzą.
9: No, słyszymy od kierowców, a obecnie litr diesla kosztuje średnio około 8 zł i 10 groszy, a benzyny 95 7,30. A w piłkarskiej ekstraklasie czas na czwartą kolejkę. Zaczną ją dziś derby Mazowsza, w których Legia podejmie Radomiaka. To spotkanie dziś wieczorem, a 2 mecze tej kolejki zostały przełożone. Chodzi o starcia między Wisłą Płock, Lechem oraz Jagiellonią, a Pogonią.

0: Marcin, teraz pytanie za 100 punktów. Jak przetrwać do poniedziałku, jak mam 50 km zasięgu w samochodzie na tym paliwie?
1: Przesiądź się na rower.
0: Albo samochód sąsiada, to też jest dobra opcja, albo drugiej połówki. Słuchajcie, jakoś przetrwamy ten dzień w pracy, jeśli w niej jesteście. Gramy wam hity na czasie. Łukasz Zduńczyk, cześć! Jeśli jesteście w pracy, to dzisiaj wiadomo, tak, obroty spowolnione o 50%, ale gramy też dla tych, którzy teraz się smażą na plaży nad Bałtykiem. W sam raz do smarowania się kremem z filtrem na przykład, albo do jedzenia gofra. Kuba i Kuba już teraz, 2 po 10.

0: Jak dobrze, jak przyjemnie usłyszeć taki numer w wakacyjny i to może jeszcze wolny piątek. To jest coś pięknego. Swedish House Mafia i Luckily gramy wakacyjne hity na czasie w Radiu SK. Jak słyszeliście w naszych newsach, w nocy wydarzył się tenisowy sukces. Iga Świątek wygrała w wielkim finale turnieju w Toronto z Rybakiną, a po meczu, słuchajcie, Iga dostała niespodziankę. W nagrodę mogła pogłaskać pieska, bo jak Iga świętowała zwycięstwo, to w pewnym momencie na kort wszedł taki duży, włochaty, beżowy pies, położył się na boisku do góry brzuchem i kazał się głaskać, kazał się tam miziać. Iga Świątek go tam głaskała. Nagrania z tego teraz krążą po internecie i każdy, kto ma psa w domu, ten wie, że jak po ciężkim dniu wchodzimy do domu i przychodzi do nas pies i każe się głaskać, to człowiek zapomina o całym świecie i automatycznie się rozluźnia. I widać było to szczęście wypisane na twarzy Igi Świątek chyba, ale chociaż mam wrażenie, że u niej powód mógł być troszkę inny, bo ona za ten turniej zgarnęła 4 miliony złotych. Ja mam nadzieję, że wy, jeśli mielibyście teraz ogon, to byście nim merdali, bo to jest wakacyjny piątek, a w Radiu SK gramy hity na czasie, za chwilę męskie granie.
1: Radio SK. Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
2: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
4: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
5: Zapraszam, Piotr Lisek.
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Poczuj rytm lata w Ustroniu. Wjedź na Czantorię, wybierz się na górski spacer, odkryj zielone plaże nad Wisłą. Rusz na wycieczkę rowerową albo popływaj kajakiem na stawie kajakowym. W weekendy czekają na Ciebie koncerty, kino na poziomie na Czantorii i wiele innych letnich atrakcji. A już 22 sierpnia świętuj z nami powiatowo-gminne dożynki z koncertem Filipa Lato. Miasto Ustroń zaprasza.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
12: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
13: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie, bardzo wakacyjny. I takie numery mamy dla was w Radiu SK na wakacyjny piątek. Al Ailo za nami. Za 23 minuty będzie godzina 11. To jest naprawdę wakacyjny piątek. Wiele osób ma wolne. Wielka odbiórka za 15 sierpnia. SK odpoczywa razem z wami, ale SK też pracuje razem z wami. No właśnie, zastanawiam się, czy ktoś dzisiaj robi coś konkretnego, czy to jest jeden wielki chill, odpoczynek, lenistwo. Dajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Czym jesteście teraz tak bardzo, bardzo zajęci? Może jednak siedzicie w pracy jako jedna z niewielu osób, ale po cichu na służbowym komputerze przeglądacie sobie teraz ceny noclegów, żeby wyjechać gdzieś w jakieś fajne miejsce na wakacje? A może jesteście bardzo zajęci jedzeniem owsianki z borówkami, taką jaką ja sobie dzisiaj zrobiłem, i jeszcze piciem kawki do tego? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Czym dzisiaj jesteście bardzo zajęci? Ja jestem zajęty graniem dobrych numerów. Za chwilę szum od Kaśki Sochackiej.
1: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
2: Ty, noser, co ty robisz?
3: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem. Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: W euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz, kupuj.
4: Dyson Airwrap ID, bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Do soboty mleko wypasione Mlekowita litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49 w delikatesach Centrum. Milk Patrol!
1: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Radioeska przez całe lato mamy dla was. Jeszcze więcej hitów na czasie.
6: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
5: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
7: Oraz masy dobrej energii.
8: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
9: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Visit Ostrava. Ostrava, bo po co dalej?
10: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
11: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
10: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
11: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
12: Fala wraca do miasta. Skakuj w letni klimat. Basen z prawdziwą falą, ekstremalne zjeżdżalnie, wodne atrakcje dla dzieci, strefa relaksu. Zaplanuj słoneczne wakacje na fali w Tauron Parku Śląskim. Tu zaczyna się lato.
13: To będzie ostatnia reklama. Sumuj.

0: On bardzo fajnie mruczy w tym numerze. Można to robić razem z nim. Pamiętajcie, jak następnym razem będziemy grali ten numer. Dawid Podsiadło w Radiu SK. Gramy wakacyjne hity na czasie w długi weekend, bo niektórzy zrobili sobie wolne, więc ja was pytam, czym jesteście dzisiaj bardzo zajęci, Julia?
1: Jadę zdać egzamin praktyczny na prawo jazdy. Dzisiaj o 11:40 mam. Więc trzymajcie kciuki, bo to jest drugie podejście już.
0: Julia, na luzie będzie dobrze, pamiętaj. To jest najważniejsza rzecz. Jak wsiadasz do samochodu, to pierwszy punkt to włączyć radio SK. To jest ważny moment przygotowania do jazdy. A tak poza tym to da spokojnie. Przypominam, że do rekordzisty jeszcze naprawdę ci dużo brakuje. Jakiś czas temu kursant z Tarnowa zdawał teorię przez 9 lat i udało mu się za 139 razem. Ty już w tym momencie jesteś od niego lepsza.
2: Radio SK. Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media Expert,
1: Radio SK.

0: przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
1: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
0: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
2: Oraz masy dobrej energii. Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
3: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Wizit Ostrava. Ostrava, bo po co dalej?
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O.
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak.
6: A jak lemoniadę?
4: My też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Kastorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
8: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastorama. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas Dni Klubu Drogerii Superfarm.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, dealer samochodów dostawczych marki Fiat Professional.
14: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
15: Piątek przygotował dla nas naprawdę bardzo dobrą pogodę w Katowicach, w cieniu nawet.

0: Nie.
1: Sponsorem programu jest Ganinex, dealer samochodów dostawczych marki Fiat Professional.
2: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
3: Piątek przygotował dla nas naprawdę bardzo dobrą pogodę w Katowicach w cieniu nawet...
2: Parku Zatorland w Zatorze.
3: Piątek przygotował dla nas naprawdę bardzo dobrą pogodę w Katowicach w cieniu nawet...

0: I taki pszczynie.
1: Wyjątkowych wakacji w twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej.
2: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Dąbrowa Górnicza, czyli słynne dębowe miasto, świętuje 110 lat i w związku z tym sporo się będzie działo i dziś, i jutro, i pojutrze, ale po kolei. Dzisiaj koncert w ramach muzycznej sceny Fabryki Pełnej Życia o godzinie 19, także letnie kino plenerowe to na parkingu przy Pałacu Kultury Zagłębia. Więcej info na ten temat w sieci. A jutro w Fabryce stand-uperzy się pięknie zaprezentują i to jest nie lada gratka dla osób, które lubią zrywać boki ze śmiechu. Tymczasem jeszcze dziś nasza ekipa SK Summer City odwiedzi Egzotarium w Sosnowcu, a także Galerię Katowicką. Przybędziemy tam z workiem pełnym gadżetów, także wypatrujcie nas.
1: Wyjątkowych wakacji w twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej, www.galeriakatowicka.eu.
3: Minęła 11, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam, ma trafić do kolonii karnej za współpracę z polskim wywiadem. Rosjanin Georgij Pirogow został skazany na 23 lata pozbawienia wolności, a donosi o tym niezależny rosyjski portal Meduza. Szczęśliwy finał całonocnych poszukiwań w Jastrzębiu-Zdroju. Policja odnalazła rano 31-latka i jego 4-letniego syna. Są cali i zdrowi. A Etna wciąż paraliżuje ruch turystyczny na włoskiej Sycylii. Z wulkanu nadal wydobywa się pył, a z wyspy jest ciężko się wydostać. Sytuację z miejsca śledzi dziennikarz eski Marek Balawajder. Marku, można w ogóle z niej odlecieć?
4: Sam wczoraj próbowałem wrócić z Palermo do Krakowa, ale lot został nagle odwołany. To pokazuje, że problem nie kończy się już na Katanii, dlatego rada dla tych, którzy dopiero tutaj lecą, jest bardzo prosta. Przyjeżdżać można, ale trzeba mieć plan B, sprawdzać lot kilka razy dziennie, zachować elastyczność i nie zakładać, że powrót odbędzie się dokładnie tak, jak zapisano na bilecie. Sycylii, Marek Balawajder.
3: A przypomnę, że te problemy występują od poniedziałku.
5: Nie bójmy się tego powiedzieć, to jest najbardziej wakacyjny piątek tych wakacji, bo jeszcze takiego wolnego to nie mieliśmy. W piątek, wydłużony weekend, korzystajmy z tego. SK dokłada wakacyjne hity na czasie. Już teraz pewien gość wam zaśpiewa Br Bang Bang. Nigdy nie wiem, co to oznacza. Sean Paul w każdym razie. Łukasz Zduńczyk, polecam się. 2 po 10, 11.

0: To wiadomo, jak się Jason pojawia, to od razu się robi egzotycznie, wakacyjnie. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie. No i właśnie przy takich letnich rytmach nasza słuchaczka Kasia jedzie się oddawać przyjemnościom.
1: No witam.
0: No witam.
1: Ja właśnie jadę oddawać się błogiemu lenistwu. W lutym otrzymałam voucher na dwugodzinny masaż i właśnie dzisiaj mija termin, żeby go wykorzystać. Także mój wolny dzień jest zdecydowanie dla mnie. Wszystkiego dobrego.
0: Znaczy już ci miałem proponować, że pewnie twoja druga połówka chętnie by ten masaż ci zrobiła, ale to dwie godziny mogłoby nie potrwać.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Słodka, letnia kompozycja z kropelkami wspomnień. Tak o swoim nowym singlu mówi Sylwia Grzeszczak. To lato dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
7: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
8: He's psycho.
7: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
9: Hello?
7: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
10: W środę pani Celinka z Kauflandu lubi przeglądać nowe okazje w gazetce.
11: Nie widzę żadnych słabych stron.
10: Od środy w Kauflandzie masło ekstra łaciate 2,99 przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy. Wydaj w Libero minimum 300 zł i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Jak urodziny, to tylko w Dąbrowie Górniczej. Już 16 sierpnia zapraszamy na 110. urodziny miasta w Parku Zielona. Od 15 czekać na Was będą warsztaty dla całej rodziny, koncert miejskiej orkiestry Dentaj, zabawy, gry i nagrody, a na koniec zapraszamy na pyszny urodzinowy tort. Będziemy bawić się razem z patrolem SK Summer City. Nie możecie tego przegapić. Już 16 sierpnia widzimy się w Parku Zielona. Do zobaczenia.
17: Zapraszam na wydarzenia w Dąbrowie Górniczej. Marcin Bazylak, prezydent miasta.
18: I po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. A teraz uwaga, nasz eskowy pan lektor ma wam coś do powiedzenia.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SK.
0: Od razu słychać, że się zna na rzeczy, zna się na radiu, wie, że SK zawsze podrzuca najlepsze, świeże numery. I teraz Marisa do nas przychodzi, wschodząca gwiazda polskiej muzyki, która do tej pory na przykład pisała kawałki dla Dody, ale poszła na swoje i ma już jeden hicior na kosie, na koncie, Odkochaj na przykład.
2: Lecz już nigdy wie.
0: Doskonale znacie ten numer z anteny Radia SK, a teraz Marisa ma dla nas jasny przekaz na wakacyjny weekend. Będzie pięknie.

0: zawsze na czasie. Lady Gaga w Radiu SK. No tak trzeba żyć, słuchajcie. Emilka dzisiaj funkcjonuje jak prawdziwa królowa. To jeden z najlepszych wakacyjnych piątków, posłuchajcie.
1: Cześć SK, a ja właśnie wstałam, zrobiłam sobie kawkę, włączyłam radio i pomału zaczynam funkcjonować.
0: Czy może być lepiej? A jak się domownicy teraz pewnie cieszą, bo Emilka ani razu pewnie jeszcze nie sprzątała o jakimkolwiek weekendowym sprzątaniu, o zakupach. Po prostu czysty spokój, a SK bardzo przyjemnie gra. Za chwilę Temper City, Self-Aware między innymi. Radio
2: SK. Reklama. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co Ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
7: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
8: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
6: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
7: Ja biegnę pierwszy do Flankwieter.
5: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
9: Od śląskiego modernizmu po doskonałą akustykę Nospry i kultowy spodek. Katowice zachwycają architekturą, jakiej nie znajdziesz nigdzie indziej. Odkryj strefę kultury na własne oczy. Odwiedź Katowice, miasto z charakterem. A po więcej szczegółów pobierz za darmo aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
10: Halo, halo, Bielsko-Biała! Już 8 sierpnia wpadajcie na ulicę Zamkową. Od godziny 12 startuje rodzina.

0: sportu i rekreacji w ramach miejskiej promenady kultury. Zumba dla każdego, widowiskowe pokazy i zawody rolkarskie. Wyścigi na rowerkach biegowych, turniej pickleballa, sportowe wyzwania z World Fitness i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie siedź w domu, baw się, kibicuj i ruszaj razem z nami. A to wszystko nakręca ekipa SK Summer City. 8 sierpnia od 12. Ulica Zamkowa w Bielsku-Białej. Do zobaczenia!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Najdroższy akademik w Polsce? To ten, za który płacisz co miesiąc komuś. A gdyby zamiast wynajmu mieć własne mieszkanie? Na osiedlu Kościuszki w Chorzowie gotowe mieszkania są teraz z rabatem 10%. Blisko uczelni, Parku Śląskiego i komunikacji. A dla studentów na hasło student czeka dodatkowa niespodzianka. Osiedle Kościuszki. Kup mądrze, studiuj na swoim. www.jwc.pl.
3: I po reklamie.

0: Już za 6 minut 12. To jest dobry moment, żeby w końcu się obudzić, nawet jeśli mamy wolne, żeby nie tracić tego dnia. Alex Warren o tym nam prawdopodobnie mówi. To jest SK, to są wakacyjne hity na czasie. A to jest szczyt głupoty, słuchajcie. Bardzo dziwna sytuacja wydarzyła się w Okunince na Lubelszczyźnie nad Jeziorem Białym. Kompletnie pijany mężczyzna próbował przepłynąć jezioro w pław. No pewnie się Bartka Kubkowskiego naoglądał, tego naszego pływaka, który Bałtyk przepłynął. W jego pijanych oczach pewnie to tak samo wyglądało, bo Kubkowski też miał pewnie ekipę, która mu mówiła: nie no, dawaj Bartek, no ty nie przepłyniesz, dawaj płyń, dasz radę. No i popłynął, z tą różnicą, że u Kubkowskiego wszyscy byli trzeźwi.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.

0: Reklama.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
6: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy

0: pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
2: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
1: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
3: Oraz masy dobrej energii.
4: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
0: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Visit Ostrava. Ostrava, bo po co dalej?
5: Poczuj rytm lata w Ustroniu. Wjedź na Czantorię, wybierz się na górski spacer, odkryj zielone plaże nad Wisłą. Rusz na wycieczkę rowerową albo popływaj kajakiem na stawie kajakowym. W weekendy czekają na Ciebie koncerty, kino na poziomie na Czantorii i wiele innych letnich atrakcji. A już 22 sierpnia świętuj z nami powiatowo-gminne dożynki z koncertem Filipa Lato. Miasto Ustroń zaprasza.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy. Wydaj w Libero minimum 300 zł i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
8: I po reklamie.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej.
10: Jeśli ktoś się pyta, jaka będzie pogoda w weekend, odpowiedź jest bardzo prosta, bardzo wakacyjna. Dziś w piątek 26-27 stopni maksymalnie, sobota i niedziela dołożą jeszcze kilka kresek na termometrach, nawet do 34 stopni. Jedyna rzecz, która może się dziś stopić, to kostka lodu w waszym napoju. Brak opadów deszczu dziś, jutro uwaga, ochłodzenie, trochę gorsza aura w poniedziałek, wtedy też mniej stopni na termometrach.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
11: Już prawie 12, Agata Chruściak, zapraszam. Kierowcy będą zadowoleni, bo za paliwa zapłacimy mniej. Minister energii podał już maksymalne ceny na stacjach i tak w poniedziałek 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, a olej napędowy 7,37 za litr. To efekt powrotu do pakietu CPN.
12: Obniżki zawsze się przydadzą.
13: Jestem bardzo zadowolony. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy

0: Maksymalne ceny na stacjach i tak w poniedziałek 95 ma kosztować nie więcej niż 6,41, a olej napędowy 7,37 za litr. To efekt powrotu do pakietu CPN.
1: Obniżki zawsze się przydadzą.
2: Jestem bardzo zadowolony. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy...
1: Obniżki zawsze się przydadzą.
2: Jestem bardzo zadowolony. Tak, jak obowiązywał program CPN, to wtedy...

0: Awans Iggy Świątek w rankingu WTA to po tym, jak Polka zwyciężyła w turnieju w Toronto z Jeleną Rybakiną. Pierwsze miejsce zestawienia niezmiennie od blisko 2 lat należy do Białorusinki Aryny Sabalenki.
1: Chyba po raz pierwszy w te wakacje czekamy z tankowaniem na poniedziałek, bo do tej pory tankowaliśmy w weekend, żeby obniżka na stacji była z aplikacją, a teraz czekamy na złotówka na litrze, ale będziemy szaleć. No to jedziemy razem na wakacje. Bardzo wakacyjny hicior, Daj Daj od Shakiry już teraz. Łukasz Zduńczyk, cześć!

0: To jeden z tych numerów, którego nie da się po prostu słuchać po cichu. To jest niemożliwe. Eddie Łata w Radiu SK. Gramy wam właśnie takie hity zawsze na czasie. Najlepsze na wakacje. A wy dajecie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Czym jesteście zajęci? Nagrywajcie się tak, jak to zrobił Adam, u którego dzisiaj jest bardzo zdrowy podział wakacyjnych obowiązków.
1: Cześć SK.
0: No hej.
1: Moja żona właśnie pakuje na Stadmorze, więc ja jako doświadczony mąż jadę do ojca na kawę, żeby jej w tym nie przeszkadzać.
0: Lata doświadczenia jednak procentują, tylko że żonie wtedy nie mówi się, że się jedzie do ojca na kawę, tylko że my wtedy jedziemy po prostu zrobić przegląd samochodu, tak? Sprawdzić poziom oleju, różnych płynów, żeby się upewnić, że samochód da radę dojechać na wakacje. Radio
2: SK. Reklama. Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Skakuj do nas. www.jumpcity.pl.
3: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luisa i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
4: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?

0: do zobaczenia w Energylandii.
1: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Crew. Teraz możesz zyskać ponad 16 tysięcy złotych z rabatem, korzystnym finansowaniem oraz ubezpieczeniem OC, AC i GAP. Każde za jedyne 1 zł. Nie czekaj! Sprawdź szczegóły na omodajq.pl i umów się na jazdę próbną.
2: Zapraszamy do nowego salonu Omoda J.Crew, Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach przy ulicy Katowickiej 20.
3: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
6: Zapraszam, Piotr Lisek.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
9: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
10: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Mango, częstujcie się i jeszcze nie raz to Mango się u nas pojawi, Sylwia Jagrzeszczak w Radiu SK. A wydajecie znać, czym jesteście dzisiaj bardzo zajęci. Daniel mówi, że on jest na urlopie.
1: Jestem bardzo zajęty nie odpoczywaniem, a robieniem od kilku dni wylewki samopoziomującej na poddaszu.
0: Nie, no tu słychać po głosie, że tu na pewno szwagier do pomocy jest potrzebny. To nie będzie gwarancja tego, że wszystko będzie idealnie w poziomie, ale przynajmniej wesoło będzie. No chyba, że jest opcja to przełożyć. Zawsze możesz żonie powiedzieć, nie no, przy takiej ładnej pogodzie to ja coś na podwórku zrobię, takie jakieś wylewki samopoziomujące, to się na jesień przełoży.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Więcej, jeszcze więcej.

0: Miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
3: Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra Mleczna Dolina 200 gramów. Złoty 99 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A już od środy z kartą Moja Biedronka. Kawa ziarnista Lavazza Crema e Gusto 1 kg. 59,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego napój gazowany Pepsi zero cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy

0: już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
1: Play.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
4: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: I po reklamie.

Ten numer na końcu brzmi tak upiornie, jak nasza druga połówka wracająca z pracy w złym humorze do domu. Ale dzisiaj nas to nie dotyczy. Dzisiaj mamy wolny piątek, a SK gra najlepsze wakacyjne hity na czasie. To Alan Walker i Ava Max. A teraz dowód na to, słuchajcie, że bycie sprytnym nie zawsze się opłaca, bo pewna pani na lotnisku Warszawa-Modlin chciała być bardzo sprytna i przez to nie poleciała na wakacje. Chciała lecieć do Turcji, ale przed wylotem się okazało, że ma nieważny dowód. Więc co zrobiła? Wzięła jakiś długopis i próbowała sama na tym dowodzie naskrobać właściwą datę ważności. Jak się domyślacie, ktoś to zauważył, no i pani na wakacje nie poleciała i dostała jeszcze 4000 zł kary. Słuchajcie, ja myślałem, że szczytem cwaniactwa jest to, jak my przed samym wylotem zakładamy na siebie kilka warstw ubrań, żeby się zmieścić w bagażu podręcznym. Ta pani nas przebiła.

0: Reklama.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy. Wydaj w Libero minimum 300 zł i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie, wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Remont w planie? Zakupy w Brico Marche to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Uwaga!

0: Kaufland.
1: Jak urodziny, to tylko w Dąbrowie Górniczej. Już 16 sierpnia zapraszamy na 110. urodziny miasta w Parku Zielona. Od 15 czekać na Was będą warsztaty dla całej rodziny, koncert miejskiej orkiestry Dęta i zabawy, gry i nagrody, a na koniec zapraszamy na pyszny urodzinowy tort. Będziemy bawić się razem z patrolem SK Summer City. Nie możecie tego przegapić. Już 16 sierpnia widzimy się w Parku Zielona. Do zobaczenia.
2: Zapraszam na wydarzenia w Dąbrowie Górniczej. Marcin Bazylak, prezydent miasta.
3: To będzie ostatnia reklama.
1: Uwaga! Najdroższy akademik w Polsce to ten, za który płacisz co miesiąc komuś. A gdyby zamiast wynajmu mieć własne mieszkanie? Na osiedlu Kościuszki w Chorzowie gotowe mieszkania są teraz z rabatem 10%. Blisko uczelni, Parku Śląskiego i komunikacji. A dla studentów na hasło student czeka dodatkowa niespodzianka. Osiedle Kościuszki. Kup mądrze, studiuj na swoim. www.jwc.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Ganinex, dealer samochodów dostawczych marki Fiat Professional.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
7: Piątek przygotował dla nas naprawdę bardzo dobrą pogodę w Katowicach, w cieniu nawet 26 stopni i ani śladu deszczu. A jeśli odliczacie do weekendu, to mam jeszcze lepszą wiadomość. Będzie jeszcze cieplej, do 34 stopni w niedzielę, 32 stopnie w sobotę. Można śmiało jechać nad jezioro.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Rozrywki Zatorland w Zatorze.
5: Sponsorem programu jest Ganinex, dealer samochodów dostawczych marki Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
8: Udanych wakacji życzy sponsor programu Auron Polska Energia.
7: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Dąbrowa Górnicza, czyli słynne dębowe miasto, świętuje 110 lat i w związku z tym sporo się będzie działo i dziś, i jutro, i pojutrze, ale po kolei. Dzisiaj koncert w ramach muzycznej sceny Fabryki Pełnej Życia o godzinie 19, także letnie kino plenerowe to na parkingu przy Pałacu Kultury Zagłębia. Więcej info na ten temat w sieci. A jutro w Fabryce stand-uperzy się pięknie zaprezentują i to jest nie lada gratka dla osób, które lubią zrywać boki ze śmiechu. Tymczasem jeszcze dziś nasza ekipa SK Summer City odwiedzi Egzotarium w Sosnowcu, a także Galerię Katowicką. Przybędziemy tam z workiem pełnym gadżetów, także wypatrujcie nas.
8: Udanych wakacji życzy sponsor programu Tauron Polska Energia. Dostawca kontentu na kanale nadawczym Tauron Nowa Energia.
9: Minęła 13, Agata Chruściak, zapraszam. Kolejna dymisja po aferze z pieniędzmi dla Powodzian. Stanowisko stracił prezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Jeleniej Górze. Odwołano też Radę Nadzorczą, a wcześniej stanowisko straciła wiceprezes Anna Konieczyńska. Ostatnie dwa tygodnie wakacji z tańszym tankowaniem. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41. Znamy już maksymalne ceny na stacjach po weekendzie, a to efekt powrotu do pakietu CPN.
10: Koszty tego pakietu to 0,5 miliarda złotych w te dwa tygodnie.
9: Zaznacza minister energii Miłosz Motyka, za 98 kierowcy zapłacą maksymalnie 7,20, a za olej napędowy 7,37 za litr. Polacy ruszyli na długi weekend. Ogromne korki na trasach nad morzem. Kilkunastokilometrowe zatory macie na autostradzie A6, to w kierunku Świnoujścia i Gdańska, między węzłami Klucz a Szczecin-Dąbie oraz Szczecin-Podjuchy a Szczecin-Dąbie.
11: O, przepraszam bardzo, chyba jakiś gości mamy, prosimy. Spokojnie, to nie teściowie, nie, to tylko męskie granie, albo aż męskie granie. Ja też do was pukam i mam nadzieję, że mnie wpuścicie do tego waszego samochodu i mnie nad morze albo w góry zawieziecie. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

jak świeci słońce, te basy wchodzą jeszcze lepiej. To jest dobre imprezkowe granie na wakacyjny piątek. Axwell i Bone. W Radiu SK mamy najlepsze hity na czasie, na wakacje. Aż chce się od razu grilla odpalić. I będziemy mieli dla was jeszcze więcej takich dobrych numerów dzisiaj wieczorem na dobre rozpoczęcie weekendu od 20 SK Live Remix. Najpierw najlepiej zmiksowane hity na czasie, a potem sety najlepszych DJ-ów świata. Armin van Buuren, Lost Frequencies, Afrojack, Alan Walker nawet się pojawia i jeszcze wielu, wielu innych. SK Live Remix możecie słuchać też teraz w SK-owej apce na smartfony. No i warto być z nami na antenie od 20, chociaż wcześniej też warto słuchać, bo będzie nowe notowanie gorącej 20 Radia SK, ale to już Michu wam więcej teraz powiem.

0: promocja.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
2: Słodka, letnia kompozycja z kropelkami wspomnień. Tak o swoim nowym singlu mówi Sylwia Grzeszczak.
3: Takie lato mam w głowie, takie.
2: To lato dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na sk.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
6: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Dyson.

0: Tak, zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: A, to niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów, cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz 14,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
10: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
11: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
12: Klastorama.
13: Teoria
11: i praktyka.
13: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
11: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
16: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
15: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
17: Oraz masy dobrej energii.
18: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
19: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Visit Ostrava. Ostrava, bo po co dalej?
20: I po reklamie.

0: ale ten czas pędzi. Normalnie jakby to było wczoraj, Mundial w RPA 2010 i Shakira ze swoim hymnem piłkarskim. Hit zawsze na czasie. Tak wam gra Radio SK w wakacyjny piątek. No ja dzisiaj sprawdzam, czy lenicie się, czy jednak macie coś konkretnego do zrobienia, Madzia?
1: Dzień jak dzień, czyli pranie, sprzątanie, gotowanie, prasowanie. No i jeszcze oczywiście synowie, że mówią, że pasowałoby, żeby jakiś serniczek wleciał na stół, więc dzień jak co dzień.
0: Pasowałoby. Madzia, możesz ich perfekcyjnie rozegrać w białych rękawiczkach, możesz powiedzieć tak. Dobra, spoko, zrobię sernik, ale wy mi tutaj odkurzacie cały dom, myjecie podłogę i któryś niech skoczy na zakupy. Przypominam, jutro sklepy pozamykane, bo jest święto. A jak któryś pojedzie na zakupy, to możesz przy okazji powiedzieć i przy okazji butelki do butelkomatu oddajcie. Radio
2: SK. Reklama. Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: No.

0: dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Ale upał. Nie do otrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
6: Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
8: To Lego Pikachu!
7: Nie.
8: Ha? Jak to?
7: To Lego Pikachu jedzący kanapkę.
8: Tak!
7: Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
9: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
10: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
11: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
10: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
12: Oraz masy dobrej energii.
13: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
14: Sponsorem wakacyjnej akcji SK Summer City jest właściciel autoryzowanego salonu marki Bike. Eurocast Katowice. Ulica 73 Pułku Piechoty 1.
15: Uwaga!

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. To będzie ostatnia reklama.
1: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie lody Bongelati 1 litr. Drugi tańszy produkt. Aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Radiu SK grają najlepsze wakacyjne hity na czasie White 2115 i teraz wszyscy... Kinga Baryga tu jest, no cześć, witaj.
1: Cześć, cześć, bardzo dobry fragment, właśnie sobie śpiewałam.
0: Właśnie a propos fragmentów tego kawałka, nie wiem czy słyszałaś, tam było coś, że ona ma biały nos, chyba sobie SPF-a nie rozsmarowała dokładnie,
1: tak,
0: prawda?
1: Tak, a słońca dużo w całej Polsce, więc przydałoby się.
0: Przydałoby się też coś dobrego zagrać, Kinga Baryga z wami zostaje. Patrzę, co ty tutaj zagrasz, no o. Jason Derulo będzie. No,
1: ale
0: to będzie...
1: Sydney Polak i PZ, otwieram wino, pasuje idealnie do tego, no można powiedzieć długiego weekendu, jeśli ktoś ma

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
3: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 67% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje. Jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to gorące okazje z Intermarché. Jak chipsy Lay's, trzecie opakowanie gratis. A Pepsi 1,5 litra, tylko 4,99 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
9: Mamo, zrobimy szarpaną karkówkę?
10: No jasne, szarpniemy się do delikatesów centrum, upieczemy i podziabiemy na strzępy.
11: Tylko dziś karkówka wieprzowa bez kości kilogram 12,99. Cena przed obniżką 21,99. A do środy pomidory malinowe 4,99 kilo. Cena przed obniżką 7,99. Obie oferty z Delikartą, limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy centrum, centrum niskich cen.
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
14: Halo, halo, Bielsko-Biała. Już 8 sierpnia wpadajcie na ulicę Zamkową. Od godziny 12 startuje rodzinna strefa sportu i rekreacji w ramach miejskiej promenady kultury. Zumba dla każdego, widowiskowe pokazy i zawody rolkarskie. Wyścigi na rowerkach biegowych, turniej pickleballa, sportowe wyzwania z Well Fitness i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie siedź w domu, baw się, kibicuj i ruszaj razem z nami. A to wszystko nakręca ekipa SK Summer City. 8 sierpnia od 12. Ulica Zamkowa w Bielsku-Białej. Do zobaczenia.
15: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
20: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
21: Jeśli ktoś się pyta, jaka będzie pogoda w weekend, odpowiedź jest bardzo prosta, bardzo wakacyjna. Dziś w piątek 26-27 stopni maksymalnie, sobota i niedziela dołożą jeszcze kilka kresek na termometrach, nawet do 34 stopni. Jedyna rzecz, która może się dziś stopić, to kostka lodu w waszym napoju. Brak opadów deszczu dziś, jutro, uwaga,

0: chłodzenie, trochę gorsza aura w poniedziałek, wtedy też mniej stopni na termometrach.
1: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
3: Wyjątkowych wakacji w Twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej.
0: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. 5 koncertów, 3 dni, sporo artystów na scenie, no i naprawdę bardzo ciekawe muzyczne propozycje. Dziś w Bielsku-Białej startuje Crossover Festival, mówi Jacek Stolarczyk, jeden z pomysłodawców imprezy.
4: Otwieramy koncertem Robiwla Kaposza w Teatrze Bielsku, 14 sierpnia o godzinie 19. 15 sierpnia mamy świetną grupę chilijsko-kolumbijską Los Pitutos, łączącą folklor Ameryki Południowej z klasycznymi brzmieniami i nie tylko. A trzeciego dnia The Freaks oraz Natasza Platuczenko. To jest takie połączenie muzyki świata, muzyki klasycznej.
0: Będą także koncerty towarzyszące.
4: Świetny, współczesny duet duo Van Liet, cyfrowa altówka i akordeon.
0: A więcej info na crossover.fm.
3: Wyjątkowych wakacji w Twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej. www.galeriakatowicka.eu.
5: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Saperzy w akcji i ewakuacja nawet 4000 osób na Warszawskiej Woli. W rejonie skrzyżowania Grzybowskiej z Żelazną pracownicy odkryli 4 niewybuchy z czasów II wojny światowej. Ewakuowano mieszkańców bloku oraz gości jednego z pobliskich hoteli.
6: Od Żelaznej nie mogliśmy dojść, tu już nieraz coś było.
7: Podeszli do nas i wyprosili nas z hotelu, bo to jest ewakuacja, no i musieliśmy pozostawić ten lokal. Najgorsze jest to czekanie.
5: Na miejscu pracują saperzy. Na razie nie wiadomo, ile potrwają utrudnienia. Polsko-brytyjski youtuber Stu już w polskim arenie. Wreszcie trafił tu w wyniku ekstradycji. W przyszłym tygodniu ma go przesłuchać prokurator. Mężczyzna jest podejrzany o kontakty o charakterze pedofilskim z małoletnimi dziewczętami. Bocian Krutek szykuje się do wielkiej podróży. Lot na południe zacznie w najbliższych dniach.
8: Najbliższe dni mają być bardzo ciepłe i słoneczne, a taka pogoda sprzyja powstawaniu prądów wznoszących, które bociany wykorzystują.
5: Mówi Krzysztof Witprot z Mazurskiego Parku Krajobrazowego, a cała trasa może wynieść nawet 10 tysięcy kilometrów.
9: 1,5 minuty po godzinie 14.
10: Luz. Wrzuć na luz.
9: W Radiu SK. A my wrzucamy na luz i gramy najlepsze hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek, Jason Derulo. Mam nadzieję, że jesteście z nami. Piszcie, co robicie i gdzie dzisiaj spędzacie ten piątek.

0: Post Malone. 17 minut po godzinie 14. Dzisiaj piątek, 14 dzień sierpnia, a my wrzucamy na luz. I wiem, że są tutaj tacy, którzy mają wolne, ale jak się okazuje, nie wszyscy. Viola się odezwała. Co tam u ciebie, Violo, opowiadaj?
1: Dzień prawie jak co dzień, tylko rano się więcej w sklepie, w kolejkach czekało, a po południu, no cóż, idę do pracy.

0: pracy w handlu, więc trzymajcie za mnie kciuki, żebym nie zwariowała.
1: Trzymamy kciuki oczywiście i gramy. Najlepsze hity na czasie. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną między innymi Damiano Dawid, ale także Bebereksa.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no serce, co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd AGPOL Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: A, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Orły oszczędzania cieszą się z życia i okazji.
11: A w Auchan od czwartku masz okazję dostać ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że 13 albo 14 sierpnia zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz między 17 a 19 sierpnia przy zakupach od 200.

0: Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
2: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
3: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
4: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Jan Gleosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
5: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: I po reklamie.

Nelly Furtado, Timbaland. Tak wam gramy w Radio SK. Można poczuć fajny klimat. Można poczuć klimat wakacji, bo my gramy wam hity na czasie. A ja pytam was, co robicie, gdzie jesteście? No i

Nelly Furtado, Timbaland. Tak wam gramy w Radio SK. Można poczuć fajny klimat. Można poczuć klimat wakacji, bo my gramy wam hity na czasie. A ja pytam was, co robicie, gdzie jesteście? No i

0: pozdrawia. No właśnie, Kuba, kogo ty pozdrawiasz?
1: Wszystkich krowiarzy, którzy mają wakacje na Bali. I pozdrowienia na wszystkich, którzy pracują w ten piękny piąteczek.
0: No ja wiem, piękny piątek, praca, ale praca na Bali, czyli na wsi, brzmi zdecydowanie lepiej niż ta w mieście. Choć patrząc na to, że jest dzisiaj ciepło, to ta klimatyzacja jest całkiem niezła. Już za chwilę wracam do Was, razem ze mną kolejne hity na czasie.
2: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
5: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
6: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze, bo lody Grycan od 480 do 500 ml w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 14 sierpnia.
7: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
8: Marian, o czym myślisz?
9: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
8: O mega okazjach w Media Expert.
9: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
11: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?
14: Yes, of course.

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
2: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
1: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
2: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
5: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
4: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: I po reklamie.

Martin Garrix i Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 15. Zbliżamy się do 15 wielkimi krokami, ale zanim to nastąpi, no to jeszcze słuchaczka Martyna się odezwała, która napisała, że oni niestety stoją w korku. Mieli jechać w stronę Mazur, ale na razie stoją na A2 w stronę Warszawy z Łodzi. No to drodzy... Martin Garrix i Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 15. Zbliżamy się do 15 wielkimi krokami, ale zanim to nastąpi, no to jeszcze słuchaczka Martyna się odezwała, która napisała, że oni niestety stoją w korku. Mieli jechać w stronę Mazur, ale na razie stoją na A2 w stronę Warszawy z Łodzi. No to drodzy...

0: Cierpliwości, obiecuję, że po 15 będą takie hity na czasie, które spowodują, że nawet stanie w korku będzie delikatnie, tak troszeczkę przyjemniejsze. A ja cały czas czekam oczywiście na wasze wiadomości, co u was, co robicie, jakie macie plany na ten zbliżający się weekend, bądź trwający, jeśli już dzisiaj macie wolne. No to co, słyszymy się za chwilę.
1: Reklama. Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
3: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
4: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
4: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożność. Zatok opocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
5: Jeśli twoja skóra tak skrzypi, to znak, że jej bariera ochronna jest naruszona. Potrzebujesz CeraVe, skutecznego i delikatnego oczyszczania stworzonego z dermatologami. Produkty do mycia twarzy CeraVe dokładnie oczyszczają i zawierają trzy kluczowe ceramidy, aby wspierać barierę ochronną skóry już po pierwszym myciu. Zapomnij o uczuciu ściągnięcia i poczuj różnicę. Jeszcze nie oczyszczasz twarzy z CeraVe? Nie czekaj! Teraz cała marka CeraVe do minus 40% podczas dni klubu Drogerii Superfarm.
6: Wszystko, czego dziś chcę,
7: to grill hity z kartą Moje Intermarché. Jak ketchup Kotlin 650 gramów, 6,19 kupując dwa, a brykiet grillowy 2,5 kg, drugi gratis.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram, a napój energetyczny Red Bull 250 ml 2 plus 2 gratis z kartą Moja Biedronka, czyli 3,25 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit 8 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Fala wraca do miasta. Skakuj w letni klimat. Basen z prawdziwą falą, ekstremalne zjeżdżalnie, wodne atrakcje dla dzieci, strefa relaksu. Zaplanuj słoneczne wakacje na fali w Tauron Parku Śląskim. Tu zaczyna się lato.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: To będzie ostatnia reklama. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Sponsorem programu jest Ganinex, dealer samochodów dostawczyk marki Fiat Professional.
8: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
9: To jest ten piątek, kiedy aż szkoda siedzieć w domu, słońce świeci pełnym etapem, termometry pokazały dziś 26-27 stopni, a w weekend będzie jeszcze goręcej. Sobota i niedziela zapowiadają się wręcz upalnie powyżej 30 stopni. Teraz na drogach Katowic duży ruch samochodowy.
8: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Rozrywki Zatorland w Zatorze.
7: Sponsorem programu jest Ganinex, dealer samochodów dostawczych marki Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: Już prawie 15, Agata Chruściak, zapraszam. Ruch śledczych w sprawie ataku hakerskiego i wykradzenia danych medycznych

0: 19 milionom osób. Warszawska prokuratura prowadzi postępowanie w sprawie wycieku danych pacjentów z baz prywatnej firmy MyDoctor. Materiał dowodowy zabezpieczają policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Ci próbują ustalić, w jaki sposób hakerzy zdobyli dane i kto za tym stoi, a sprawcom grozi do 3 lat więzienia. Dwie osoby w rękach mundurowych są pierwsze zatrzymania po ataku na węgierskich kibiców w zabrzańskiej pizzerii. To pseudo-kibice Górnika Zabrze.
1: Obaj usłyszeli zarzut dotyczący narażenia osób na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia.
0: Mówi Sebastian Biok z zabrzańskiej policji, a straty oszacowano na 30 tysięcy złotych. Ponad 1000 osób ewakuowanych, co najmniej 36 rannych. To w wyniku pożaru, który dotarł dziś do kurortu Omisz w środkowej części Chorwacji. Minionej nocy z żywiołem walczyło ponad 100 strażaków. Mieszkańcy okolic Omisza potwierdzają, że sytuacja jest trudna. Minęły 24 godziny, odkąd ogień nie ogarnął całe miasto i wszystko spłonęło. To miasto żyło tylko dzięki tym drzewom oliwnym, bo nie ma ani fabryk, ani zakładów. Nie ma nic. Mówił nam jeden z lokalnych mieszkańców. Pożary pustoszą także Bałkany, a w Albanii ogień zmusił mieszkańców kilku miejscowości do opuszczenia domów. W Grecji mieszkańców

tylko dzięki tym drzewom oliwnym, bo nie ma ani fabryk, ani zakładów. Nie ma nic. Mówił nam jeden z lokalnych mieszkańców. Pożary pustoszą także Bałkany, a w Albanii ogień zmusił mieszkańców kilku miejscowości do opuszczenia domów. W Grecji mieszkańców

Minuta po godzinie 15, a my wrzucamy na luzy. Dzisiaj piątek, 14 dzień sierpnia. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Dajcie znać, gdzie jesteście, co robicie, czy pracujecie, czy może odpoczywacie, a ja gram. Hity na czasie, na dobry początek, Daj Daj od Shakiry.

0: Śląska, Śląsk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?

0: Alice DJ. Tak jest, bo my w Radiu SK przypominamy wam hity na czasie na lato i cofnęliśmy się w czasie do 1999 roku, ale zobaczcie, ten numer cały czas brzmi bardzo dobrze. A ja pytam się, co u was? Jak tam wam mija piątek? Czy jesteście w pracy? Czy może w domu? I Dominika się do nas odezwała. Halo Dominika, co tam u ciebie?
1: SK, w końcu 15, wychodzę. W nocy wylatuję. Spokój i serdecznie pozdrawiam moją szefową, która mnie pilnowała. Od wczoraj przy tym biurku, siedząc na krześle obok mnie, bo zostaje tutaj tydzień i będzie wszystko robić za mnie.
0: Mm-hmm. Zobaczymy, czy taki sam humor będziesz miała, jak z tego urlopu będziesz wracać.
2: Promocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Słodka, letnia kompozycja z kropelkami wspomnień. Tak o swoim nowym singlu mówi Sylwia Grzeszczak. To lato dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na sk.pl.
2: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michał Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
7: Marian,
6: mega,
7: co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
12: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska XXL Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Szukasz jeszcze więcej zabawy w Energylandii?

0: Do zobaczenia w Energylandii.
1: Poczuj rytm lata w Ustroniu. Wjedź na Czantorię, wybierz się na górski spacer, odkryj zielone plaże nad Wisłą. Rusz na wycieczkę rowerową albo popływaj kajakiem na stawie kajakowym. W weekendy czekają na Ciebie koncerty, kino na poziomie na Czantorii i wiele innych letnich atrakcji. A już 20

0: sierpnia świętuj z nami powiatowo-gminne Dożynki z koncertem Filipa Lato. Miasto Ustroń zaprasza.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Uwaga! Najdroższy akademik w Polsce? To ten, za który płacisz co miesiąc komuś. A gdyby zamiast wynajmu mieć własne mieszkanie? Na osiedlu Kościuszki w Chorzowie gotowe mieszkania są teraz z rabatem 10%. Blisko uczelni, Parku Śląskiego i komunikacji. A dla studentów na hasło student czeka dodatkowa niespodzianka. Osiedle Kościuszki. Kup mądrze, studiuj na swoim. www.jwc.pl.
3: I po reklamie.

0: końca.
1: Oskar Cyms i Bez końca to najnowszy singiel od tego artysty. Tak wam właśnie gramy w Radiu SK, 37 minut po godzinie 15. Swoją drogą są tacy szczęśliwcy, którzy właśnie ten numer będą mogli usłyszeć już dzisiaj na żywo. A to wszystko w ramach SK Music Tour w Szczecinie. Dzisiaj Oskar na scenie się tam pojawi. Ale nie tylko tam, bo 24 sierpnia na Top of the Top w Sopocie też będziemy go mogli tam

0: Ten numer będą mogli usłyszeć już dzisiaj na żywo. A to wszystko w ramach Eska Music Tour w Szczecinie. Dzisiaj Oskar na scenie się tam pojawi. Ale nie tylko tam, bo 24 sierpnia na Top of the Top w Sopocie też będziemy go mogli tam ściówki. Tak samo mamy dla Was hity na czasie, które już za chwilę wracają. Będzie m.in. Rita Ora, ale także David Guetta.
1: Autopromocja. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Orły oszczędzania wydają mniej, by podróżować więcej.
4: Bo na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 tylko 6,98. Oferta do 14 sierpnia. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na auchan.pl.
5: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
6: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
7: To Lego Pikachu!
6: Nie.
7: Ha? Jak to?
6: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
0: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Korsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
8: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
10: Zapraszam, Piotr Lisek.
11: Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy. Wydaj w Libero minimum 300 zł i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: z kraju i ze świata, a później kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Męskie Granie Orkiestra 2026, ale będzie też hit na czasie idealny na lato. Alvaro Soler i El Missimo Sol.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy. Wydaj w Libero minimum 300 zł i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
3: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet.

0: Więcej na freszaki.pl. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Jak urodziny, to tylko w Dąbrowie Górniczej. Już 16 sierpnia zapraszamy na 110. urodziny miasta w Parku Zielona. Od 15 czekać na Was będą warsztaty dla całej rodziny, koncert Miejskiej Orkiestry Dęta i zabawy, gry i nagrody, a na koniec zapraszamy na pyszny urodzinowy tort. Będziemy bawić się razem z patrolem SK Summer City. Nie możecie tego przegapić. Już 16 sierpnia widzimy się w Parku Zielona. Do zobaczenia.
6: Zapraszam na wydarzenia w Dąbrowie Górniczej. Marcin Bazylak, prezydent miasta.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac.
10: A ja już sobie trochę wybiegam w przyszłość. Dziś aura bardzo dobra na jogging, rower, bieganie, spacer. Pamiętajcie o tym, żeby mieć jakąś czapkę na głowie, bo słońce daje o sobie znać. Dobrze, co w sobotę i w niedzielę, bo dużo osób będzie grillować? Śmiało róbcie to, moi drodzy. Pogoda będzie dopisywać. Dla niektórych będzie za gorąco. Od 32 do 34 stopni w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. W poniedziałek chłodno.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu dr Materac w Galerii Kwiatowej w Tychach.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Paliwo drogie, a taniej dopiero w poniedziałek. Kierowcy na początek weekendu muszą głębiej sięgnąć do kieszeni.

0: 95 kosztuje średnio ponad 7 zł i 30 groszy za litr, diesel i 98 grubo ponad 8 zł. Zdaniem kierowców obniżki powinny zostać wprowadzone dziś.
1: To by był dobry pomysł, dokładnie. Wiele osób wyjeżdża na ten weekend, także.
2: Bo ludzie jeszcze wyjeżdżają, nie? Na sobotę, niedzielę, prawda? No to myślę, że tak, a tutaj, no wie, ale chociaż jak to u nas, prawda? Wszystko musi być na odwrót, nie?
0: Z kierowcami na Śląsku rozmawiał Darek Brombosz. 95 ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 6,41, a olej napędowy 7,37 za litr. Stanie przed sądem za zabójstwo 16-letniej Maji z Mławy. Koniec śledztwa płockiej prokuratury i akt oskarżenia przeciwko 18-letniemu Bartoszowi G. Przesłuchano 20 świadków, zebrano też ponad 20 opinii biegłych. Ci uznali, że mężczyzna w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu był poczytalny. Koniec akcji saperów w centrum Warszawy. Ci od kilku godzin pracowali na skrzyżowaniu ulic Grzybowskiej i Żelaznej, gdzie znaleziono niewybuchy. O szczegółach Krzysztof Płowecki.
3: Saperzy rozpoczęli akcję po godzinie 10. Na czas ich działań wyznaczono strefę bezpieczeństwa o promieniu około 400 metrów. Zgłoszenie o niewybuchach policja otrzymała już wczoraj po godzinie 15.
4: Operator koparki podczas prac ziemnych na ulicy Grzybowskiej natrafił na 4 pociski artyleryjskie. Prawdopodobnie z okresu II wojny światowej.
3: Mówi Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Konieczna była też ewakuacja okolicznych budynków.
0: A w sumie opuścić je musiało około 4000 osób.
5: Wrzuć na luz!
6: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
6: Radio SK.
7: 2 minuty po godzinie 16, a godzinę 16 rozpoczynamy numerem Nareszcie od męskiego grania Orkiestra 2026. Nareszcie mogą powiedzieć też ci, którzy wychodzą właśnie z pracy i zaczynają wolny weekend.

0: To jest Radio SK, Kinga Baryga, witam, dzień dobry, 18 minut po godzinie 16, a my wrzucamy na luz Dawid Podsiadło i Na Błysk, to już za nami. No, Na Błysk to musi wysprzątać w swoim domu Monika. Napisała nam, że jutro czekają pierwsza wizyta teściowej. No, słuchaj Monika, trzymamy kciuki. To co? Może to jest właśnie ten moment, kiedy powinniśmy Monice dać jakieś złote rady? Wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK, czekam na wasze propozycje. Jakie złote rady dalibyście Monice, która czeka na wizytę teściowej? Mamusi oczywiście. Mamy skowe koszulki, którymi bardzo chętnie się podzielę, czekam na wasze wiadomości i gram już za chwilę kolejne hity na czasie. Radio
1: SK. Reklama.
2: Dyson Airwrap ID bursztynowy jedwab. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2029. Teraz za 1919 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Mega,
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka 20 V z akumulatorem i ładowarką Parkside. Tylko 149 zł. Najniższa cena z 30 dni 199 zł.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w ten piątek Chibo Exclusive kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. A Soda Stream różne rodzaje 440 ml. Teraz tylko 14,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 24,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Radio SK przez całe lato mamy dla was. Jeszcze więcej hitów na czasie.
8: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
7: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
9: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś i złap ekipę SK Summer City.
10: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Visit Ostrava. Ostrava, bo po co dalej? Uwaga! Najdroższy akademik w Polsce? To ten, za który płacisz co miesiąc komuś. A gdyby zamiast wynajmu mieć własne mieszkanie? Na osiedlu Kościuszki w Chorzowie gotowe mieszkania są teraz z rabatem 10%. Blisko uczelni, Parku Śląskiego i komunikacji. A dla studentów na hasło student czeka dodatkowa niespodzianka. Osiedle Kościuszki. Kup mądrze, studiuj na swoim. www.jwc.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
13: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
12: To w ogóle możliwe?
13: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
14: I po reklamie.

0: Ona sprawia, że czuć wakacje w 100%. Shakira to już za nami. Tak wam gramy 39 minut po godzinie 16. 21 minut zostało do godziny 17. No a do nas napisała Monika, że czekają wizyta teściowej. No to my staramy się znaleźć takie złote porady przed wizytą teściowej. I tak, słuchajcie, odezwał się do nas Gerard z pewną propozycją. Halo Gerardzie, co sugerujesz?
1: Najważniejsza zasada przed wizytą teściowej: nie sprzątaj całego domu. Zostaw jej coś do poprawienia, żeby czuła się potrzebna.
0: Tak, tak, a później nie posprząta się odpowiednio i będzie: co ten mój syn ma za żonę? My całe szczęście mamy hity na czasie, z którymi do was za chwilę wracam.
2: Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
5: taniej masz. Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy. Wydaj w Libero minimum 300 zł i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Od śląskiego modernizmu po doskonałą akustykę Nospry i kultowy spodek. Katowice zachwycają architekturą, jakiej nie znajdziesz

0: Pobierz za darmo aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
1: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum 2 różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
3: O.
2: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: O, a o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie, między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261, dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
6: Halo, halo, Bielsko-Biała! Już 8 sierpnia wpadajcie na ulicę Zamkową. Od godziny 12 startuje rodzinna strefa sportu i rekreacji w ramach miejskiej promenady kultury. Zumba dla każdego, widowiskowe pokazy i zawody rolkarskie. Wyścigi na rowerkach biegowych, turniej pickleballa, sportowe wyzwania z Well Fitness i mnóstwo atrakcji dla całych rodzin. Nie siedź w domu, baw się, kibicuj i ruszaj razem z nami. A to wszystko nakręca ekipa SK Summer City. 8 sierpnia od 12. Ulica Zamkowa w Bielsku-Białej. Do zobaczenia!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
9: W każdym kącie. I pod każdym kątem. Bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
8: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: Alex Warren, 6 minut przed godziną 17, Passenger. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy właśnie jadą samochodem i słuchają Radia SK, bo my gramy wam hity na czasie. No ale mamy też złote porady przed wizytą teściowej i Paulina się do nas odezwała. Słuchamy twojej porady.
1: Dla mamusi to najlepiej zrobić pyszne ciasto, kawka i przytakiwać wszystko, co ona mówi, bo ona zawsze ma rację.
0: Nawet jeśli nie ma racji, no to patrzycie na punkt pierwszy.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert.

0: rowerki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Skakuj do nas. www.jumpcity.pl.
2: Tego lata obierz kurs na Szczecin. Od 14 do 16 sierpnia wracają żagle. 3 dni pełne żaglowców, koncertów i atrakcji nad Odrą. Na scenie SK Music Tour wystąpią Ira, Dawid Kwiatkowski, Oskar Cyms, Young Leosia, Kini Zimmer, Janusz Walczuk i Blacha 2115. Zobacz niezwykły pokaz dronów. Żagle 2026. Poczuj wiatr, muzykę i energię Szczecina. Partner wydarzenia Miasto Szczecin. Patroni medialni Telewizja Polska, Super Express i Radio SK.
3: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
4: Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket Energy.

0: Energylandia.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gotowi na dzień pełen śmiechu i odpoczynku?
3: Przyjedźcie do Term Bukowina w Bukowinie Tatrzańskiej. Tu zabawa spotyka się z relaksem.
2: Baseny termalne, wodne atrakcje i aż 5 nowych zjeżdżalni z programami multimedialnymi.
3: Termy Bukowina. Przyjedź po dobrą zabawę, niezależnie od pogody.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
6: Sponsorem programu jest Ganinex, dealer samochodów dostawczych marki Fiat Professional.
7: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
8: To jest ten piątek, kiedy aż szkoda siedzieć w domu, słońce świeci pełnym etapem, termometry pokazały dziś 26-27 stopni, a w weekend będzie jeszcze goręcej. Sobota i niedziela zapowiadają się wręcz upalnie powyżej 30 stopni. Teraz na drogach Katowic duży ruch samochodowy.
7: Sponsorem audycji jest właściciel parku rozrywki Zatorland w Zatorze.
6: Sponsorem programu jest Ganinex, dealer samochodów dostawczych marki Fiat Professional w Katowicach, Gliwicach i Pszczynie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Udanych wakacji życzy sponsor programu Tauron Polska Energia.
10: Ekipa SK Summer City przez całe wakacje sprawdza dla Was, co można robić w wolny dzień. Dzisiaj wybraliśmy się do Sosnowieckiego Egzotarium. Ze mną jest...
11: Lena.
10: Lena, powiedz, co tutaj można ciekawego robić?
11: Zabierzemy Was w świat egzotyki. Można oglądać ciekawe okazy zwierząt, które się u nas znajdują, akwaria oczywiście, na chwilę relaksu, do oglądania po prostu zieleni.
10: Niezależnie od pogody.
11: Niezależnie od pogody oczywiście.
10: Prowadzicie też warsztaty.
11: Warsztaty, owszem, można się u nas dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy na temat zwierząt, na temat zakładania akwariów, kosztorysu. Najbliższą niedzielę teraz będę prowadziła też zajęcia właśnie na temat zakładania terariów, tego jakie mają wymagania poszczególne, najczęściej spotykane zwierzęta w terrarystyce domowej. Mamy też zajęcia z gimnastyki, pilatesu, jogę, także jest co robić.
9: Udanych wakacji życzy sponsor programu Tauron Polska Energia, dostawca kontentu na kanale nadawczym Tauron Nowa Energia.
12: 17, Agata Chruściek, zapraszam. Czystki po aferze z pieniędzmi dla powodzian są kolejne.

0: jogę. Także jest co robić.
1: Udanych wakacji życzy sponsor programu Tauron Polska Energia. Dostawca kontentu na kanale nadawczym Tauron Nowa Energia.
2: 17. Agata Chruściek, zapraszam. Czystki po aferze z pieniędzmi dla powodzian są kolejne.

0: Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Tak zdecydował zarząd województwa dolnośląskiego.
1: Posadę stracił nie tylko prezes KAR Hubert Papa i powołano też nową radę nadzorczą, mówi Marek Nowakowski, rzecznik marszałka dolnośląskiego.
2: Będzie skupiać osoby o doświadczeniu prawniczym oraz związanym z nadzorem właścicielskim. Pracami zarządu kierować będzie doktor habilitowany Marek Leśniak.
1: To niezbędna decyzja, dodaje posłanka Zofia Czernow. Teraz priorytetem powinien być audyt.
3: To pozwoli zmierzać do wyjaśnienia.
1: Sprawę badają CBA i prokuratura. Chodzi o nadużycia w dystrybucji pomocy dla powodzian.
0: To, czym informował Błażej Stachewicz. 36 osób rannych, ponad 1000 ewakuowanych, wśród nich Polacy. Chorwacka Dalmacja walczy z pożarami. Ogień dotarł do popularnego kurortu Omisz. Sytuacja na miejscu była dramatyczna, relacjonuje pan Przemysław, który jest już w drodze do Polski.
4: Ewakuując się ze swoimi rzeczami, swoim samochodem, korki były tak olbrzymie, że ogień po prostu nas doganiał. Ja tylko w lusterku widziałem, jak płomienie po prostu są za mną.
0: A polskie MSZ nie ma informacji, by wśród poszkodowanych byli Polacy. Ponad 30 jednostek i koncerty gwiazd, szczecińskie żagle rozpoczęte. Wszyscy, którzy przyjdą na miejsce, zobaczą żaglowce, ale będą też inne atrakcje.
5: Będziemy mieć Oskara Cymsa, zespół IRE i na koniec Dawida Kwiatkowskiego. I po koncercie Dawida Kwiatkowskiego zostajemy na piękny pokaz dronów.
0: Mówi Celina Wołosz, rzeczniczka żagli, a impreza potrwa do niedzieli.

Dwie minuty po godzinie 17. Kinga Baryga, dzień dobry, witam i zapraszam do wspólnego wrzucania na luz. Mamy piątek, mamy co świętować, ale mamy też co grać, bo my gramy wam najlepsze hity na czasie. Oskar Cyms i Daj Mi Znać, to na dobry początek.

0: 20 Radia SK. Wszystko w waszych rękach. To są ostatnie chwile, ostatnie minuty, żeby głosować. SK.pl, tam wchodzicie w zakładkę Gorąca 20 i głosujecie, a już po 18 okaże się, czy ten numer trafi nam do najnowszego notowania Gorącej 20. No to co? Wy głosujcie, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną m.in. Sombr, ale także Sony Fodera.
1: Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Słodka, letnia kompozycja z kropelkami wspomnień. Tak o swoim nowym singlu mówi Sylwia Grzeszczak.
3: Takie lato mam w głowie, takie.
2: To lato dla Sylwii ma zdecydowanie smak mango, na które możecie głosować na SK.pl.
1: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
2: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Mega,
7: Marian, co ty robisz?
6: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu karkówka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 45% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 18,49. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz tylko złoty 49 przy zakupie 12. Butelka z kaucją. Najniższa cena z 30 dni 2,49. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
9: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
1: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
10: Oraz masy dobrej energii.
11: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
12: Sponsorem wakacyjnej akcji SK Summer City jest właściciel autoryzowanego salonu marki Bike. Eurocas Katowice. Ulica 73 Pułku Piechoty 1.
13: Fala wraca do miasta. Skakuj w letni klimat. Basen z prawdziwą falą. Ekstremalne zjeżdżalnie. Wodne atrakcje dla dzieci. Strefa relaksu. Zaplanuj słoneczne wakacje na fali w Tauron Parku Śląskim. Tu zaczyna się lato.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy. Wydaj w Libero minimum 300 zł i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
16: I po reklamie.

0: 23 minuty. Tyle nas dzieli dokładnie od godziny 18, a my gramy wam dalej hity na czasie. Co jakiś czas meldujecie się, co robicie, gdzie jesteście? I na eskowym messengerze odezwała się do nas Justyna, która właśnie rozpoczęła swój urlop i jedzie nad jezioro na Kujawy. Pozdrowienia dostaliśmy też od jej słodkiej córki, która jest wielką fanką Eski. No to pozdrawiamy dziewczyny, pozdrawiamy Antosiu, pozdrawiamy Justyno. Życzymy wam udanych wakacji i gramy dalej. Hity na czasie już za chwilę. Wracam do was, a razem ze mną dwie bardzo fajne dziewczyny. Bledka i Sanach. Radio
1: SK. Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy. Wydaj w Libero minimum 300 zł i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
3: Radio SK. Przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
4: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
3: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
5: oraz masy dobrej energii.
6: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.
7: Partnerem wakacyjnej akcji SK Summer City jest Visit Ostrava. Ostrava, bo po co dalej?
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: A, to niska cena.
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
12: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Filmowy sierpień w kinie Helios. Wyrusz na misję ratunkową z bohaterami najnowszej animacji Psi Patrol i Dinozaury. Odkryj mroczną tajemnicę w horrorze Ice Cream Man. Zobacz koniec ulicy Dębowej i poznaj losy rodziny przeniesionej do czasów prehistorii. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Poczuj rytm lata w Ustroniu. Wjedź na Czantorię, wybierz się na górski spacer, odkryj zielone plaże nad Wisłą. Rusz na wycieczkę rowerową albo popływaj kajakiem na stawie kajakowym. W weekendy czekają na ciebie koncerty, kino na poziomie na Czantorii i wiele innych letnich atrakcji. A już 22 sierpnia świętuj z nami powiatowo-gminne dożynki z koncertem Filipa Lato. Miasto Ustroń zaprasza.
16: I po klamie.

0: Fast Boy 6 minut przed godziną 18. Tak jest, o 18 najnowsze informacje z kraju i ze świata. A po 18 gorąca 20 Radia SK. Zapraszam na nią. Będzie sporo nowości, ale będzie też najnowsze notowanie. To oczywiście wszystko. Poprowadzi dla Was Michu Sobkowski, a ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia. Miejcie cudowny weekend i zostańcie z nami, czyli z Radiem SK i hitami na czasie.
1: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
3: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
4: Play. Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem restauracji.

0: restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Credit Agricole.
1: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Credit Agricole Bank Polska S.A.
2: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HSA Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy. Wydaj w Libero minimum 300 zł i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
8: Piątek minie, tydzień zginie, czy jakoś tak, nie wiem jak to było dokładnie. W każdym razie po piątku przyjdzie sobota, niedziela. No i w weekend w naszym regionie, w Katowicach, Mikołowie, Sosnowcu, temperatura sięgnie nawet 34 stopni. Będzie bardzo gorąco. Pamiętajcie o tym, żeby pić dużo wody. Zadbajcie także o to, żeby wasze zwierzaki miały michę pełną wody. Dziś też bardzo ciepło, więc o tym nawadnianiu proszę pamiętać. Dobrego weekendu.
7: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: Wyjątkowych wakacji w Twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej.
8: Dąbrowa Górnicza, jedno z największych miast województwa śląskiego, świętować będzie 110. rocznicę nadania praw miejskich. Urodzinowe spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę 16 sierpnia w Parku Zielona, mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak.
10: Gdzie będzie i torty urodzinowe, i występ orkiestry dętej, i staramy się wtedy też wyróżniać, podkreślać to, że miasto tworzą mieszkańcy i właśnie tych mieszkańców pokazywać, wręczać wyróżnienia, odznaczenia lokalne oczywiście, które podkreślają ich wkład w takie życie codzienne, często niezauważalne, ale bardzo znaczące dla naszego miasta.
8: Początek urodzinowych obchodów o godzinie 17, a o 17.30 wpadnie tam nasza ekipa SK Summer City. Do zobaczenia.
9: Wyjątkowych wakacji w Twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej, www.galeriakatowicka.eu.
11: Już prawie 18. Agata Chruściak, zapraszam. 4 Polaków poszkodowanych w wyniku pożarów w Chorwacji. Jedna osoba jest na oddziale intensywnej terapii, a pozostałe opuściły już szpital, poinformował rzecznik MSZ Maciej Wewiór. Resort dyplomacji apeluje do podróżujących o śledzenie komunikatów oraz rejestrację w systemie Odyseusz. Do zobaczenia najnowocześniejszy sprzęt polskiego wojska. Jutro na warszawskiej Wisłostradzie wielka defilada z okazji Święta Wojska Polskiego, zapowiada wiceszef MON Paweł Bejda.
12: Będą oczywiście F-35, ale będą też inne samoloty, FA-50, F-16 nasze.
11: To na niebie, a na ziemi czołgi K2, Abramsy czy Leopardy.
13: SK Sport News.
11: Małgorzata Maślak-Glugla awansowała do finału rzutu oszczepem w lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy. Adriana Sułek-Schubert prowadzi po 2 konkurencjach siedmioboju. Z kolei Filip Ostrowski odpadł w eliminacjach biegu na 1500 metrów. W sesji wieczornej odbędzie się 6 finałów, a w 3 wystąpią Polacy. Elżbieta Glinka wystartuje w biegu na 10 tysięcy metrów. Daria Zabawska w rzucie dyskiem. Mateusz Kołodziejski w skoku wzwyż.
13: 20 najpopularniejszych hitów w Polsce. W Polsce to jest gorąca 20. Radia SK.
14: Generalnie to już wszystko zostało powiedziane. No może z wyjątkiem tego, że jak coś się będzie działo w Birmingham na Mistrzostwach Europy w lekkiej, to będę wam dawał znać do godziny 20. I będę miał też dla was zaproszenia na koncert, który 21 sierpnia na błoniach PGE Narodowego. Tam między innymi Łajcior i między innymi Bledka. Już możecie dawać znać, bo mam dla całej paczki takie właśnie zaproszenia na tego 21 sierpnia. Albo 664-402-302 SMS-owo, albo oczywiście skowy Messenger. Oczywiście oprócz tych 20 najpopularniejszych hitów mam dla was sporo premier. Jedna z nich już teraz. On tak jakoś podobno zastanawiał się, czy już wypuszczać ten numer, czy nie wypuszczać. Myślę, że to czas, żeby go wypuścić. Tak ostatecznie napisał. Something new for the summer, czyli coś nowego na lato. Trochę nie jest za późno? No ale lepiej późno niż wcale. Robin Schulz, Take It Slow Bullet, już teraz premierowo. Michu Sepkowski, witajcie, zapraszam.
15: Wszystkie hity zaczynają się w SC.

gorąca 20 Radio SK, DJ Gozia i Jason Derulo, czyli Michiko z 18 na 20 kilka chwil temu, a teraz to już Whatever Turns You On, czyli świetny Axwell i Bon. Świetny, chociaż też spada tym razem z 15 na 19. No to czas na kolejną premierę. Czy wy wiecie, że od nie małżeństwa, tylko w sensie, no to się nazywa od ślubu, dokładnie. Od ślubu Selena Gomez i Benego Blanco to już zaraz minie rok? A oni się jeszcze nie rozwiedli. Szok po prostu. Nie dość, że się nie rozwiedli, to jeszcze tworzą razem. Był krążek I Said I Love You First, a teraz jest przedsiębiorstwo, które nazywa się Hermoso. To jest album już samego Benego Blanco i z niego właśnie pochodzi numer Te Olvido La La. Benny Blanco, Selena Gomez i Becky G, szanowni państwo, premierowo.

Gorąca 20 Radio SK, miejsce 17 to H i R&B Ring My Bell w górę, a lekko w dół z 17 na 18 jest Jena Spyro i Great Expectation. Państwo kojarzą ten numer, prawda? No i jasne, że kojarzycie, to dopiero był sztos. Zresztą nadal jest Turn the Lights Off. Gościł w gorącej 20 Radia SK bardzo długo. Ciekawe, czy będzie gościł numer What Are We Gonna Do? Jack Stell i John po raz kolejny łączą siły, biorą na tapet numer The OJ's Nadal i Found Love, który ma ponad 50 lat. Ale ta wersja, oj, nie przypomina tego wszystkiego. What Are We Gonna Do? Jack Stell, John już teraz premierowy.

0: Niesamowita jest ta nuta. Jednocześnie energetyczna, taneczna, a tyle w niej spokoju. Naprawdę. Bardzo się cieszę, że trafiła do notowania gorącej 20 Radia SK jako jedyna dzisiaj, szanowni państwo, nowość na miejscu 15. Wcześniej Dawid Kwiatkowski, Margaret, później ci opowiem, lekko w dół, na to 16. Oni pojawią się na Top of the Top Sopot Festival już naprawdę niedługo. 4 dni w Sopocie z zaproszeniami w przyszłym tygodniu na antenie Radia SK, na któryś z tych dni na pewno będzie można się załapać. Za chwilkę David Guetta, Alok, Run Run River, Angels Above Me. A propos biletów, które już teraz do zgarnięcia, no to przypomnę, Maybelline New York Music Stories 21 sierpnia, Błonia PGE Narodowego. Poczwórne zaproszenie do całej paczki wciąż do wzięcia 664-402-302 SMS-owo albo oczywiście eskowy Messenger.
1: Gorąca 20. Radio SK. Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
3: Marian,
2: mega,
3: co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
8: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
9: Ale co? Chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
10: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
8: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
9: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
11: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion. Pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
12: Na wakacje jadę tam, gdzie zieleń i woda. Do Katowic. Ośrodki Bugla i Rolna, baseny, strzeżone kąpieliska i wodne place zabaw. Katowice czekają na ciebie i twoich bliskich. A po więcej szczegółów pobierz aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
13: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
14: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
15: Czas na finał wyprzedaży rocznika w salonach Omoda J.Q. Teraz możesz zyskać ponad 16

0: Na jazdę próbną.
1: Zapraszamy do nowego salonu Omoda Jake'u, Śląskie Centrum Mario Kart w Tychach, przy ulicy Katowickiej 20.
2: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
3: Zapraszam, Piotr Lisek.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy. Wydaj w Libero minimum 300 zł i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji i świetnie.

0: świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
1: I po reklamie.

19 na 14 David Guetta i Alok i oczywiście Stick Figure, czyli Run, Run River w gorącej 20 Radia SK. A teraz ganie bardzo przyjemne, takie weekendowe, imprezowe. Jeśli ktoś ma ochotę, to taka fajna rozgryweczka. Oczywiście lepszą rozgrywką, jeszcze lepszą rozgrywką będzie SK Live Remix, który mamy dla was po godzinie 20 i jutro od północy. Takie właśnie bardzo przyjemne klubowe granie łącznie z Estate of Trance. Apka Radia SK też do dyspozycji ze streamem, który 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu gra właśnie takie klimaty. Ale wróćmy do pana, który nazywa się Silva Bampa. No, umówmy się, że on, jeśli chodzi o granie, DJ-owanie, kaszle szeroko, bo na przykład słuchajcie, 20 sierpnia gra na Ibizie, 30 sierpnia gra w brytyjskim Leeds, tego samego dnia gra też na Creamfields. Ojejku, jaka to jest fajna impreza, byłem raz. Teraz tylko Siget i już mogę umierać festiwalowo. No nie, umierać nie chcę, ale na Siget bym się wybrał. A później jeszcze 4 września gra w Chicago na przykład. Więc umówmy się, że naprawdę jest nieźle i niezły jest ten numer, który gram teraz premierowo. Silva Bampa i Cosmo Kent, to jest Fantasy, Baby, If You Know Me.

0: Ale zablerowaną twarz. Jesteś blondynką?
1: No teraz już nie, to jest nieaktualne zdjęcie.
0: O nie, to jest nieaktualny dowód, wcale nie masz urodzin imieniem 21 sierpnia.
1: Wszystko się zgadza, wszystkie dane są prawdziwe, oprócz włosów.
0: Oprócz włosów, dobra. Okej, okay, Asia, słuchaj, dobrze, że te zaproszenia na tę imprezę są poczwórne, bo pójdziesz ty jako urodzinowa, ty jako imieninowa i jeszcze będziesz mogła zabrać dwie osoby. Dobra.
1: Okej, okay, super.
0: Możesz się wybrać na tę imprezę, która się nazywa Maybelline New York Music Stories. To rzeczywiście błonia PGE Narodowego już 21 sierpnia, czyli bardzo konkretnie w dzień twoich urodzin. Dobra, no to powiedz, kogo weźmiesz ze sobą? Już masz jakiś plan na to?
1: Tak, no planuję zabrać męża. No i myślę, że przyjaciółkę z mężem też chętnie by się wybrali.
0: Przekonamy się. Dobrej zabawy wam życzę. Będzie między nimi bletka, będzie łajcior, więc będzie na pewno bardzo, bardzo mocno i przyjemnie. Trzymaj się cieplutko. Wszystkiego dobrego.
1: Super. Bardzo dziękuję. Gorąca dwudziestka.
0: A my gramy dalej z 7 na 12. Martin Garrix i Ed Sheeran Repeat It.

0: Jakże ja zazdroszczę tym wszystkim, którzy słyszeli go na żywo podczas Siget Festival. No naprawdę, naprawdę, naprawdę. Sombra, My Body Isn't Ready z 5 na 11, no bo wszyscy fani Sombra są na Siget. Nie, no żartuję oczywiście, wiem, że nie, ale mega zazdroszczę. A Sombrowi strasznie zazdroszczę, że woził się z Zarą Larsson podczas tego festiwalu. My Body Isn't Ready, miejsce 11, a to oznacza, że już po krótkiej przerwie pierwsza dziesiątka, w niej m.in. Zalia, Shakira, Temper City, Dawid Podsiadło, Sana, Gips i Kukon. Zostańcie ze mną, Michu, zapraszam.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Premier też nie zabraknie, oczywiście.
2: Autopromocja.
1: Więcej. Więcej. Jeszcze więcej. Teraz.

0: Van Buren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
5: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Schab wieprzowy 43% taniej, 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 14 sierpnia. Cena przed obniżką 15,95.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brykiet z węgla drzewnego 2,5 kg. Jedno opakowanie plus jedno gratis. I wszystkie

0: wody Bongelat 1 litr, drugi tańszy produkt, aż 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na MediaExpert.pl.
7: I po reklamie.

dwudziestka. Jedna nowość na miejscu 15 dzisiaj w gorącej 20 Radia S. Swedish House Mafia i Lickily, czyli Happiness is so sad. To oznacza, że jeden numer wypada i jest to hit, który był z nami najdłużej, niestety, nareszcie, czyli Męskie Granie Orkiestra 2026, poza notowaniem na ten moment, jeśli chodzi o gorącą 20 Radia S. Na ten moment gramy pierwszą dziesiątkę. Z 12 na 10 to jest sztos tych wakacji, naprawdę. Bibi Rexa, David Guetta, Sad Girls, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

To był zdecydowanie najpopularniejszy hit Lipsa w gorącej 20 Radia SK, tak twierdzi statystyczny Dawid. Jednocześnie najdłuższy staż na ten moment, bo po raz 10 wśród najlepszych hitów w Polsce z 3 na 9 Gips i Kukon, czyli Ty Masz. Dokładnie prawie bez dwóch dni bodajże, 2,5 roku temu, Mark Ambor wydał ten numer. Teraz wraca numerem The Proof, który premierowo gram wam w gorącej 20 Radia SK już teraz.

0: zaśpiewam znów.
1: Pewnie zaśpiewa znów za tydzień. Ciekawe, czy będzie wyżej, czy niżej niż to siódme, które ma dzisiaj Stanach i TP i TD. Na ósmym Alan Walker, Ava Max, Fates. A teraz testujemy raz jeszcze w propozycjach. Kygo, Max Magnone i Take Me Back.

miesiąc temu o tej porze, to szykowaliśmy się do oglądania pierwszego z półfinału. Hiszpania 2-0 z Francją wygrała 14 lipca. Właśnie, słuchajcie, już prawie miesiąc minął od końca mundialu, a ten hit z nami został i ma się naprawdę całkiem nieźle. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA, More Than A Game, z 9 na 6 w gorącej 20 Radia SK. Łódź Summer Festival otwierała dużą scenę i zrobiła to znakomicie. Brzmi świetnie na żywo, naprawdę. W zeszłym tygodniu to była nowość na 16, już teraz wskakuje na 5. Zalia, tylko kochaj mnie. Gorąca.

0: Nie, to jeszcze nie jest Sky Life Remix, ale niezła rozgrzeweczka, prawda? Armin Van Buren, szanowni państwo, Armin Van Buren i Sasha, czyli Everlasting, czyli propozycja do listy hitów Radia SK. Sky Life Remix zaraz po godzinie 20. Najpierw 3 godzinki dobrego miksowania, a później takich naszych skowych hitów, a później właśnie między innymi Armin Van Buren i jego State of Trance. Ale nie tylko. I dziś będzie takie bardzo EDM-owe szaleństwo. I jutro w nocy z soboty na niedzielę od północy również tak wam pięknie zagramy. Z pierwszego na czwarte, dosłownie za chwilę po krótkiej przerwie, Łatwo Gang, Majko i Cancer Fighters, czyli Wszystkie Marzenia.
1: Gorąca dwudziestka. Radio SK. Reklama.
2: Elegancja na każdą okazję zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
3: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojolite 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
4: Remont w planie? Zakupy w Bricomarché to świetne rozwiązanie. Do 22 sierpnia polecamy. Skrzydło drzwiowe Prim Slim jedynie 287 oraz wełnę skalną Rockroll 150 mm tylko 22,99 za metr kwadratowy. Sprawdź więcej super okazji na bricomarché.pl. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
5: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Gate, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Korsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie twojego lata. Poleca Radio SK.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
9: A przed wolną sobotą mamy super oferty. Takie jak filet z łososia norweskiego ze skórą 40% taniej. Jedynie 5,99 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 9,99. A wybrane brykiety i węgiel drzewny 2,5 kg. Drugie opakowanie tylko za pół ceny. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 13 i 14 sierpnia. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
10: Uwaga! Najdroższy akademik w Polsce? To ten, za który płacisz co miesiąc komuś. A gdyby zamiast wynajmu mieć własne mieszkanie? Na osiedlu Kościuszki w Chorzowie gotowe mieszkania są teraz z rabatem 10%. Blisko uczelni, Parku Śląskiego i Komunikacji. A dla studentów na hasło

0: Student czeka dodatkowa niespodzianka. Osiedle Kościuszki. Kup mądrze, studiuj na swoim. www.jwc.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

0: Testowany raz jeszcze w propozycjach. Weekend, Meduza i Khalid. Teraz już tylko pierwsza trójka tego notowania.
1: Gorąca dwudziestka.
2: Gorąca dwudziestka. Radia SK.
1: Miejsce trzecie.
0: Z szóstego. Shakira, Burna Boy, Die Die.

Shakira i Burna Boy dziś na trzecim. Gorąca dwudziestka. Gorąca dwudziestka. Radia SK. Miejsce drugie. Z dziesiątego. Dawid Podsiadło na błysk.

0: Dawid Podsiadło na Błysk na miejscu drugim w dzisiejszej gorącej 20 Radia SK. No to co? Szczytujemy?
1: Gorąca 20. Gorąca 20 Radia SK. Pierwsze miejsce.
0: Z drugiego Temper City Self-Aware.

0: Jestem pod ogromnym wrażeniem sukcesu tego numeru. Naprawdę Temper City, Self-Aware, po raz kolejny numer jeden gorącej dwudziestki Radia SK. Na trzecim Shakira i Burna Boy, czyli Die Die z szóstego. Z dziesiątego na drugie Dawid Podsiadło i Na Błyski. To są odpowiednio trzeci i drugi, albo drugi i trzeci najpopularniejszy numer w lipcu, czyli generalnie sierpień też dla nich bardzo, bardzo udany. No i na szczycie numer, który jest dla mnie zaskoczeniem. Byłem przekonany, że latem to będą rządzić jednak jakieś takie, wiecie, no. Może nie, że szalalajki, ale coś takiego bardzo lekkiego. A to do lekkich numerów nie należy. Ambitne to i fajne, bardzo fajne. I jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że od kilku tygodni jest w czubie gorącej dwudziestki Radia SK. Teraz po raz kolejny na miejscu pierwszym z drugiego Temper City i Self Aware. Za chwilę SK Live Remix. A my, taką mam nadzieję, słyszymy się w przyszły piątek po godzinie 18 w gorącej dwudziestce, a wcześniej w poniedziałek po 14. Ok? Michu Sapkowski. Wielkie dzięki, cześć.
1: Gorąca dwudziestka.
0: A i pamiętajcie, że jutro jest święto i sklepy takie regularne to będą pozamykane. Teraz się wszyscy rzucą!
2: Sony Shop.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Przeżyj elektroniczne zakończenie wakacji. Czwarta edycja Sunset Square. 28 i 29 sierpnia. Gdynia, skwer Kościuszki. Zachodzące słońce, brzeg Bałtyku i dwa dni potężnego brzmienia. Zagrają dla Was Boris Brejcha, Above and Beyond, Cosmic Dent, Elder Brook, Ellie and Four, Ferry Corsten, Mazzo, Matame. Zdobądź swoje bilety już dziś na stronie sunsetsquare.pl. Sunset Square. Brzmienie Twojego lata. Poleca Radio SK.
4: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij dwa kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Elegancja na każdą okazję. Zaczyna się od dobrze dobranego garnituru. Tylko teraz w Villaro drugi garnitur otrzymasz 20% taniej. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Tato, zobacz, ta podłoga reaguje na mój dotyk.
8: Ale czad, chodźmy do strefy sztucznej inteligencji.
9: Czegoś takiego jeszcze nie widziałem.
7: W tym kinie czuć nawet jak chlapie woda i wieje wiatr.
8: Ja biegnę pierwszy do Flying Theater.
10: Odkryjcie całą rodziną nową erę rozrywki w Karkonoszach. Querion, pierwszy w Polsce hipermedialny park rozrywki. Już otwarte. Kup bilet na querion.pl.
11: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City w Katowicach to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Skakuj do nas. www.jumpcity.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sumuj rabaty, mnóż korzyści. Teraz w MG Krotowski rabat na start możesz łączyć z dodatkowymi rabatami dla grup zawodowych i lojalnościowym. Zyskaj nawet 24 tysiące złotych. W ofercie także promocyjne finansowanie. Między innymi kredyt 3x33 na HS-a Hybrid Plus. RRSO 1,99%. Regulamin dostępny w salonie. MG Krotowski Katowice. Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
16: I po reklamie.
17: Udanych wakacji życzy sponsor programu Tauron Polska Energia.
18: No cześć.

0: Tutaj Przemek Kopiejka, Bas Astral, Grupson, Vito Bambino, Kasia Sienkiewicz i Sistar z gwiazdami 161 urodzin Katowic. Impreza 11 i 12 września w Strefie Kultury. Bas Astral przygotował coś specjalnego.
1: Przygotowuję utwory związane w jakiś sposób z Katowicami. Na otwarcie koncertu będzie Wehikuł Czasu, więc to jest taki mój ukłon w stronę klasyków polskiego blues rocka. Później w środku koncertu na ficie z BRK zagramy utwór Krzysztofa Krawczyka Chciałem Być Marynarzem w wersji funk soulowej, tanecznej, a na finał szlagier, czyli Gołębiorze.
0: Piątek będzie też dniem wielkich powrotów na scenę Kocham Katowice. Po 3 latach stanie na niej Grupson, wnosząc tam ponownie ogromną energię.
2: Udanych wakacji życzy sponsor programu Tauron Polska Energia. Dostawca kontentu na kanale nadawczym Tauron Nowa Energia.
3: To jest SK Live.

0: Escalive Remix.
1: Escalive Remix.
2: These hits never stop.
1: Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
3: Reklama.
4: Już w ostatni weekend sierpnia ponownie czołowe załogi Europy w rajdach terenowych opanują bezdroża województwa zachodniopomorskiego. Runda Pucharu Europy FIA w rajdach terenowych Baja. Przez cały weekend sportowe emocje na najwyższym poziomie w Szczecinie i Drawsku Pomorskim. Startujemy od prologu w piątek o godzinie 16 w Szczecinie na poligonie przy ulicy Szafera. Rajd Akpol Baja Poland 27-30 sierpnia. Więcej na www.bajapoland.eu.
5: Koleje Śląskie zasiliły swój tabor nowoczesnymi Impulsami 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko.

0: wszystko dzięki dofinansowaniu zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy w kwocie 126 462 tysięcy złotych. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl.
2: Zapraszam, Piotr Lisek.
3: Poczuj rytm lata w Ustroniu. Wjedź na Czantorię, wybierz się na górski spacer, odkryj zielone plaże nad Wisłą. Rusz na wycieczkę rowerową albo popływaj kajakiem na stawie kajakowym. W weekendy czekają na Ciebie koncerty, kino na poziomie na Czantorii i wiele innych letnich atrakcji. A już 22 sierpnia świętuj z nami powiatowo-gminne dożynki z koncertem Filipa Lato. Miasto Ustroń zaprasza.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy. Wydaj w Libero minimum 300 zł i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
6: I po reklamie.
7: To jest SK Live Remix.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy. Wydaj w Libero minimum 300 zł i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
4: I reklamie.
5: Wyjątkowych wakacji w twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej.
6: Dąbrowa Górnicza, jedno z największych miast województwa śląskiego, świętować będzie 110. rocznicę nadania praw miejskich. Urodzinowe spotkanie odbędzie się w najbliższą niedzielę 16 sierpnia w Parku Zielona, mówi prezydent Dąbrowy Górniczej Marcin Bazylak.
7: Będzie i torty urodzinowe, i występ orkiestry dętej, i staramy się wtedy też wyróżniać, podkreślać to, że miasto tworzą mieszkańcy i właśnie tych mieszkańców pokazywać, wręczać wyróżnienia, odznaczenia lokalne oczywiście, które podkreślają ich wkład w takie życie codzienne, często niezauważalne, ale bardzo znaczące dla naszego miasta.
6: Początek urodzinowych obchodów o godzinie 17, a o 17.30 wpadnie tam nasza ekipa SK Summer City. Do zobaczenia.
5: Wyjątkowych wakacji w twoim mieście życzy sponsor programu, właściciel Galerii Katowickiej, www.galeriakatowicka.eu.
0: To jest SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu hitów na czasie.

0: Escalive Remix.
1: Escalive Remix.
2: These hits never stop.
1: Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
3: Reklama. Po torach województwa śląskiego jeżdżą już nowoczesne Impulsy 2. Każdy pojazd oferuje wygodne miejsca dla pasażerów, strefy rowerowe, przestronne toalety, klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, w tym pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących. A to wszystko dzięki dofinansowaniu w kwocie 126 462 tysięcy złotych zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy.

0: 2000 zł zakupu 5 sztuk zeroemisyjnego taboru kolejowego w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Zapraszamy na pokład Kolei Śląskich. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy.

0: największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
1: I po reklamie.
2: To jest SK Live Remix.

0: Escalive Remix.
1: Escalive Remix.
2: These hits never stop.
1: Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
3: Reklama. Zakupy to dopiero początek dobrej zabawy. Wydaj w Libero minimum 300 zł i odbierz bilet do Legendii, największego tematycznego parku rozrywki w Polsce. Przygotuj się na dzień pełen emocji, świetnej zabawy i atrakcji dla całej rodziny. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz.
4: I po reklamie.
5: Udanych wakacji życzy sponsor programu Tauron Polska Energia.
6: Dąbrowa Górnicza, pełna niespodzianek na lato. Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Jak mówi prezydent miasta Marcin Bazylak, ta może inspirować do miana stolicy aktywności i jednocześnie zaprasza.
7: Nad nasze Pogorje, do Parku Zielona, do Fabryki Pełnej Życia, gdzie jest mnóstwo animacji, wydarzeń i są i potańcówki międzypokoleniowe, i są koncerty, jest stand-up, i yoga, bo co niedzielę można o 10:00 przyjść i poćwiczyć jogę.

0: Spora część atrakcji organizowana jest w ramach obchodów 110. rocznicy nadania praw miejskich. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny. Więcej informacji na dąbrowa-gornicza.pl. A więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu, ze Śląska i Zagłębia, także na sk.pl.
1: Udanych wakacji życzy sponsor programu Tauron Polska Energia. Dostawca kontentu na kanale nadawczym Tauron Nowa Energia.
2: To jest SK Live Remix. SK Live Remix. Odpalamy kolejną godzinę najlepszego miksu.

0: Live Remix.
1: NSK Live Remix.
2: These hits never stop.
1: Za chwilę wracamy z najlepszym miksem hitów na czasie.
0: Reklama.
3: Słyszysz? To brzmi jak najlepsze wakacje. Katowice latem tętnią festiwalami i koncertami pod chmurką. Przyjedź i daj się porwać. Katowice, tu gra całe miasto. A po więcej szczegółów pobierz za darmo aplikację Katowice City Break. Zwiedzaj i odkrywaj piękno miasta. www.katowice.eu.
0: I po reklamie.
1: Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Armin van Buuren i jego Estate of Trance.
4: For all the best in trance and progressive.

0: Escalife Remix.
1: Gra dla was Armin van Buuren.

for a new episode of A State of Trance. Escalive Remix. Grają dla was najlepsi DJ-e świata. Escalive Remix. Lost Frequencies.

Live.